0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Brutalnie pobili Ukraińców dwóch mężczyzn zatrzymanych we Wrocławiu. Konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. Polka ofiarą zamachu w Berlinie. Polscy strażacy pomogą Hiszpanom. Trwa walka z potężnymi pożarami. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Złapani za brutalne pobicie, wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w pobiciu obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli we Wrocławiu. Pobita para trafiła do szpitala.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Wiadomo, że mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która również brała udział w pobiciu Ukraińców. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie, napisał w apelu w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął w niedzielę podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego. Polscy strażacy ruszą w czwartek do Hiszpanii. Tamtejszym służbom w walce z żywiołem pomogą doświadczeni ratownicy m.in. z Olsztyna i Wielkopolski. Więcej o tym z Poznania Paweł Adamczewski.
3: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są, na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
3: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot zaplanowano na 30 lipca.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zebrali materiał genetyczny niedźwiedzi z całego pogranicza polsko-słowackiego, m.in. sierść, by poznać ich liczbę. W akcję zaangażowali się przyrodnicy z kilkunastu instytucji, w tym parków narodowych w Tatrach.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach, owszem, prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzone były w 2024, ale tylko w Tatrach. Wtedy doliczono się 64 zwierząt.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my już od rana liczymy czas. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
8: Witajcie, zapraszamy Was do godziny 9. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Teraz Tina Turner, za chwilę kartka z kalendarza.

0: Rasputin, Bonnie M na antenie Radia Plus. Dzisiaj 28 dzień lipca.
1: Sprawdźmy, kto dzisiaj świętuje, czyli obchodzi swoje imieniny.
0: Są to Ada, Alfons, Antoni, Celsjusz, Macieja, Melchior, Nazariusz, Samson, Świętomir, Tymon, Tymona, Urban i Wiktor.
1: Długa lista dzisiejszych solenizantów, ponieważ zabrakło nam jubilatów.
0: Ale nie, ja tam jakiś znalazłem. Afroman. Jest taki, co śpiewał Because I Got High.
1: No, dobrze ci idzie.
0: A tuż po mistrzostwach, no, wypada wspomnieć, urodziny obchodzi Harry Kane.
1: O, to taki piłkarz.
0: Angielski zresztą.
1: Dobrze, domyślam się. 12,5 minuty po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
3: Dzisiaj w Ewangelii spotykamy się z wyjaśnieniem przypowieści o chwaście. Ta Ewangelia skłoniła mnie do takiej refleksji, mianowicie, że przez grzech stajemy się siewcami chwastu. Mój grzech, moje grzeszne przyzwyczajenie, czasami mój nauk albo cecha, nad którą nie chcę pracować, nie mam ochoty się z nią zmierzyć, może zasiewać chwast. Mój grzech zasiewa chwast. Skupmy się dzisiaj na tym grzechu, który rozsiewa zło wokół mnie i postarajmy się ten chwast spalić. Pochodźmy z tym i zobaczmy, w jaki sposób ja rozsiewam chwast. W jaki sposób ten mój grzech, którego często nie pragnę, ale dokonuję, staje się miejscem rozsiewania chwastu.
4: Reklama.
5: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: Bali Inda w Dolinie Szarlotty. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Szarlotty. dolinaszarlotty.pl.
9: Magia opanowuje Big Koszalin. soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland jest!

0: Lady Punk, mniej niż zero na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 6. Wybieramy się do Włoch, tam w góry i patrzymy amfiteatr. Myślimy sobie, och, to arcydzieło takie.
1: No, amfiteatr mi się tak z Grecją kojarzy, chociaż no, z Rzymem też, no, co?
0: No i się potem okazuje, że ten amfiteatr jest wybudowany przez pewnego Włocha, który tak 20 lat budował i potem, że tak powiem, fałszywie odkrył nagle w lesie, że jest amfiteatr. Ale w ogóle bardzo dziwna historia. Pan się nazywa Rose Franca. Mhm. No tak się Franca nazywa, to od razu wiadomo. Nie, no żartuję oczywiście. W każdym razie zbudował fałszywy amfiteatr, przez 20 lat oszukiwał miasto i turystów, że odtąd prawdziwy. Potem się ktoś
1: dopatrzył. A czy fałszywy nie zbudował, czy co?
0: No nie, no myśleli, że odkryli artefakty. Aha. A to nie fakty. Były takie, że on to sam wybudował.
1: Rozumiem.
0: Nie, że to nowożytna myśl jest, a nie starożytna.
1: Dobrze.
0: I pieniądze brał i oszukiwał turystów. I oni sobie zdjęcie robili. Myśleli, że to tam już kiedyś jakiś Rzymianin ze swoimi ludźmi wybudował, a to się okazało, że niekoniecznie.
1: I domyślam się, że jak ktoś przyjechał, jakiś artysta, ale w końcu to jeszcze fałszował. Jak fałszywy, no, to fałszował.
0: No, no tak, ale co może człowiekowi strzelić do głowy, żeby takie rzeczy robić w lesie?
1: No, wiesz, no. Ludzie mają różne pomysły, żeby tam przytulić kawałek grosza.
0: No tak. Ale tym razem skazano go na więzienie, więc chyba była jakaś bardzo poważna i gruba sprawa. 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Ron jest już teraz dla nas. Be My Baby.
1: Ja kiedyś byłem w takim parku rozrywki, znaczy obok taki dużo parków było i był zamek.
0: A
1: i
0: miniatura pewnie jakaś.
1: Nie, duży zamek, taki ładny. Myślałem, że to zamek jest. I okazało się, że to zbudowane ze środków unijnych właśnie teraz, żeby stał taki zamek.
0: No, żeby ludzie nowy sobie zdjęcie mogli zrobić.
1: A tam smok wyskoczył z niego na.
0: Co ty powiesz? Gdzie ty łazisz?

0: Szczegóły za chwilę, ale już zdradzę teraz, że słońca coraz więcej, temperatury coraz wyższe, kropelki i deszczu nie będzie raczej.
1: I żeby tak nie wiało jak wczoraj.
0: Wiało?
1: Trochę rzucało tymi, no jeszcze tak. Nie liśćmi, ale gałęziami trochę tak. Dobrze, czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Plus Koszalin. Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z potężnymi pożarami na zachodzie Europy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii i we Francji. Pod Marsylią zginął strażak, który walczył z pożarem lasu. Z kolei na północy Portugalii rannych zostało 3 strażaków. We Francji i Hiszpanii w sumie ponad 400 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji lub zostało zmuszonych do pozostania w domach. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, informuje polskie MSZ. To odpowiedź na słowa Władimira Putina w sprawie rzekomego planu podziału terytorialnego Ukrainy. Resort oświadczył, że sugestie Moskwy stanowią prymitywną próbę dezinformacji. Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
1: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
0: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków.
2: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca znęcał się nad matką, teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia wobec 46-latka z Białogardu. Mężczyzna poniżał kobietę, wszczynał awantury, domagał się pieniędzy i groził jej śmiercią. 46-latek działał w warunkach recydywy, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu 7,5 roku pozbawienia wolności. Od nowego roku mają się zmienić zasady funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego. Plan nie jest do końca jasny, tym bardziej budzi obawy i wątpliwości. Centra zdrowia psychicznego powstały w 2018 roku w ramach programu pilotażowego. Miały na celu skoordynowaną opiekę nad pacjentem zarówno stacjonarnie, jak i w miejscu zamieszkania. Teraz może się to zmienić, mówi dr Ewa Giza, lekarz specjalista psychiatrii.
3: 2 terapeutów środowiskowych na 100 tysięcy mieszkańców się proponuje. To trudno mówić o regularnej pracy środowiskowej, o tym, żeby powiązać ambulatorium ze środowiskowością.
2: Zmiany dotyczące funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Do tematu będziemy wracać.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
2: Dzisiaj w regionie na ogół pogodnie i w końcu bez opadów. Na termometrach do około 19 stopni odczuwalny wiatr z zachodu.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A skoro ładna pogoda, to za chwilę idziemy do lasu. Uprzedzam Kasię z pytaniem, o czym myślę. O lesie.
7: Dobrze, fantastycznie. O tym za chwilę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimow.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A wcześniej zagramy Belinda Carlisle, Silky in the Sand.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Minister klimatu zainaugurowała działalność lasu społecznego. Co to takiego? To zwykły las, ale mający funkcje rekreacyjne, edukacyjne i zdrowotne. I to zaraz obok miasta. Czyli jak się zrobi pogoda, to społeczeństwo będzie z lasu korzystać i straci on bardzo fajną funkcję wyciszającą. W przeciwieństwie do lasu dzikiego, w którym można spotkać w lesie dzika. No i wtedy las nie jest społeczny, bo na drzewo każdy zmyka. Ale ja najbardziej chciałbym się dowiedzieć, jaka w lesie społecznym jest społeczność kleszczy. Bo to wyjątkowo społeczne zwierzę. Jak się w tuli, to nie puści. Zresztą i komary są społeczne, można powiedzieć, moja krew.
2: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Edyta Górniak oczywiście w Radio Plus One and One.
1: A to jeszcze jednego doprosimy. Jeszcze jeden One, czyli Artur Boczarski opowie nam o tym, co wydarzyło się tego dnia w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i tę datę uważa się za początek I wojny światowej. Tego dnia w roku 1998 w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert, wybitny poeta i pisarz, autor m.in. cyklu Pan Cogito. A Karol Wojtyła w roku 1948, właśnie 28 lipca, przybył do swej pierwszej parafii w Niegowici. 5 grudnia 1965 roku papież Paweł VI beatyfikował skromnego pustelnika znanego u nas jako Charbel. Powiedział wówczas: eremita z gór Libanu to pierwszy wyznawca pochodzący ze wschodu, którego umieszczamy wśród błogosławionych według reguł obowiązujących w Kościele katolickim. Symbol jedności wschodu i zachodu. Charbel przyszedł na świat jako Józef Maklouf 8 maja 1828 roku w rodzinie bardzo ubogich libańskich wieśniaków. W roku 1859 został maronickim księdzem, a 16 lat później rozpoczął życie pustelnika. Już wtedy był uważany za świętego przez tych, którym pomagał modlitwą. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w roku 1898. Dziś jednoczy wokół swojego grobu chrześcijan i muzułmanów, a miejsce spoczynku Charbela w Anaja w górach Libanu jest dziś celem wielu pielgrzymek.

0: Nie licha filiżanka, co?
1: Poczekaj,
0: na naszym profilu facebookowym.
1: Niech rzucę okiem i wzrokiem.
0: A niech będzie filiżance, w kubku byłaby za duża. A proszę, proszę, jaka filiżana.
1: A powiem ci, że widziałam taką, plądrując Dolny Śląsk. Szliśmy do jednego z takich miejsc, gdzie wytwarzane są takie filiżanki, bo trwa produkcja specjalnej filiżanki dla Radia Plus.
0: Aha, ja
1: już ją widziałam, nawet mam zdjęcie, ale nie mogę na razie niczego ujawniać. Tajemnica handlowa.
0: A wy zajrzyjcie na nasz...
1: I takie filiżany też tam były.
0: Na nasz profil facebookowy, taka filiżana właśnie i pytanie, czy lubicie zrobić sobie tak dużo herbaty albo kawy i po prostu... Przepraszam za słowo, mogę o poranku? No. Żłopać i żłopać.
1: Można. No to napiszcie nam o tym koniecznie, a za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ośmiolatek topił się w łódzkim akwaparku. Lekarze walczą o jego życie. Jest odpowiedź Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wniosek o ekstradycję. Jeszcze kilka dni drogi. Na Jasną Górę zmierza góralska pielgrzymka. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn.
2: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ośmioletniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Sprawą zajęła się policja.
3: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
1: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem wakacyjnego kursu pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma i to pod opieką jej pracowników znajdowała się grupa dzieci. Zbigniew Ziobro odpowiada na wniosek o ekstradycję. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, napisał były minister sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
4: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
4: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ceny paliw znów pod lupą. Donald Tusk zapowiada możliwy ruch rządu. Premier poinformował, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
6: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
1: Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale to nie przekłada się na razie na ceny w Polsce.
7: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często Państwo korzystacie z samochodu?
8: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
9: Oczywiście, że wpływa.
7: Czy mniej Pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
9: Tak, dużo mniej.
1: Zdaniem ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litrę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi jeszcze kilka dni drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. pierwsza góralska pielgrzymka. W tym roku górale idą pod hasłem Po owocach ich poznacie.
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
1: Mówił Karmelita Bose, ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale dotrą 31 lipca.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
12: Dzisiaj w regionie na ogół pogodnie i w końcu bez opadów. Na termometrach do około 19 stopni odczuwalny wiatr z zachodu.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: I już 5 minut po godzinie 7, to znaczy, że pierwsza godzina poranka z Radiem Plus za nami. A jeżeli ktoś do nas teraz dołączył, no to witamy, zapraszamy.
14: Witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Za chwilę Venus, teraz Eric Carmen i Hungry Eyes.

0: She's got it, ona to ma 12,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus.
1: No właśnie, my w takim pośpiechu, tutaj jakaś duża kawa, niektórzy takie szybkie espresso wypijają, w biegu, wszystko w marszu, a nasz organizm cierpi, dlatego badacze, teraz znajdę skąd oni są, ale generalnie badacze mówią, żeby jeść powoli.
0: I no, tutaj ja tego nie umiem niestety.
1: Tak,
0: jak mi coś smakuje, to po prostu 2 minuty nałykam się powietrza,
1: zamiast odgryźć. A badacze mówią, zaskoczę wszystkich, że to nawet 20 do 30 minut powinien trwać posiłek. No bo to jest tak, że jak szybko jemy, to już pomijam to, że słabo przeżuwamy i to w ogóle się gorzej trawi.
0: No po prostu połykamy, no.
1: Ale jak szybko jemy, to nasz mózg nie zdąży zareagować.
0: I że już stop,
1: on już jest najedzony, syty, to ta informacja, zanim ona trafi z powrotem, to my już zdążymy cały talerz zjeść.
0: Nawet kiedyś chyba jakiś przepis słyszałem, ile razy mam jeden gryz pokąsać, pożuć.
1: A jak jest dobry, to jest fajnie tak sobie rzuć.
0: Ale to tak trochę, nie wiem, mi jak smakuje, to muszę pochłonąć.
1: Ale masz rację, no. Też jak jestem głodny, właśnie jestem głodny, hungry eyes przed chwilą jeszcze mi zbudziła apetyt dodatkowo, to się szybko je, to się tak nie da, no.
0: Dla psów i kotów jest taka mata spowalniająca jedzenie, dla ludzi jeszcze nic nie wymyślili.
1: A daj spokój,
0: chyba
1: jest takie też...
0: pałeczki do ryżu.
1: Taka kulka, czy takie urządzenie się trzeba dobrać do tych smakołyków, tak, dla psów. Ja nie wiem, czy bym zwariował, jakbym miał coś takiego, z nerwów.
0: Rozszarpał.
1: No.
0: No dobrze, jedzmy powoli.
1: I uwaga.
0: W ogóle się nie śpieszmy, bo po co? Robota, nie zając i tak dalej.
1: Tak jest, taką tabelkę mam. Pośpiech, telefon, telewizor, stres, hałas, nieregularne posiłków, to wszystko wyrzucamy do kosza.
0: Jak najbardziej, tak. 14,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus, który
1: idę na śniadanko, będę za 20 minut.
0: O nie.
2: Reklama.
3: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Widziałeś go?
6: Mm-hmm, jest boski.
5: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
7: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
10: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
2: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Manam, kocham cię, kochanie moje, na antenie Radia Plus wspominamy Korę, która odeszła od nas 28 lipca 2018 roku.
1: To już 8 lat, odeszła zdecydowanie za szybko, jeszcze mnóstwo wspaniałych utworów, piosenek i całej swojej osobowości mogła nam zostawić, także dzisiaj kilka ciepłych słów o niej właśnie Manam na antenie Radia Plus.
0: I jeszcze niejednokrotnie Korę dzisiaj usłyszymy na naszej antenie. A teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody 28 minut po 7.
2: Reklama.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa Bemo, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
4: Jest koszalinę firmą znaną. Dostępczą wybudujesz znają.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabił swoją żonę i sześcioro dzieci, po czym odebrał sobie życie. Na początek strzelanina w USA w stanie Michigan. Do tragedii doszło w miejscowości Grand Haven. Mężczyzna po zamordowaniu członków swojej rodziny podpalił dom. Służby ustalają okoliczności i motyw zbrodni. Rosja pod zmasowanym atakiem dronów. Prawie 400 bezzałogowców leciało tej nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego, poinformował mer rosyjskiej stolicy. Jak twierdzi, większość została zestrzelona w odległości kilkudziesięciu kilometrów przed stolicą, a około 80 pod samą Moskwą. Zamknięte zostały największe rosyjskie lotniska. Wciąż duże jest ryzyko ponownego ataku. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech. Ten sezon ma być pod tym względem rekordowy. Jak informuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska staje się dla Czechów drugą Chorwacją. O rosnącej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji i dobra infrastruktura drogowa.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Orlik z boiskiem piłkarskim i wielofunkcyjnym powstaje na koszalińskim osiedlu Sarzyno. Miasto podpisało umowę z firmą Tarakol z Radziejowa, która jako wykonawca ma 16 miesięcy za zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, mówi prezes firmy Rajmund Zalewski.
3: Ten rok poświęcimy prawdopodobnie na prace projektowe, natomiast w przyszłym roku zaczniemy budować tak, by obiekt został ukończony. Zakłada wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego plus wykonanie infrastruktury przy obiektach sportowych w postaci budynku szatniowo-magazynowego.
2: Całość zostanie oświetlona, ogrodzona i wyposażona w monitoring. Inwestycja będzie kosztowała 3 800 000 zł, ale połowę pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku zyskał specjalistyczne wyposażenie, które usprawni proces przygotowywania i analizy materiału diagnostycznego. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 4 miliony złotych. Największa część dofinansowania, prawie 2 miliony 600 tysięcy, została pozyskana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki pozwoliły na zakup kluczowego wyposażenia laboratoryjnego, które podnosi jakość i efektywność wykonywanych badań.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
2: Wtorek w regionie na ogół pogodny i bez opadów, na termometrach do około 19 kresek, odczuwalny wiatr z zachodu.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Przypominamy, że idziemy szlakami podziemnych tuneli, tajemniczych tuneli na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia słuchajcie naszej zabawy, a my też mamy pytanie przed śniadaniem, przed ósmą.
7: Tak, tak, i na pewno je zadamy, więc proszę być z nami. Teraz Fleetwood Mac, Little Lies, za chwilę Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your head.
6: Pięknie.
7: In your hair chyba, tak? Nie pamiętam. No dobrze, to co? Z kwiatami we włosach lecimy w stronę słońca.

0: wziął i polasł. Nie wiadomo skąd się wziął, tak
1: jestem,
0: naprawdę.
1: Jestem, wróciłem przecież z tym
0: nie
1: śniadaniem.
0: Nie, do tobie, mówię no. O waranie nad jeziorem. Waranie. Nad jeziorem. De Garda.
1: No, a, czy, Garda.

0: A właśnie, zwierzę ma gruczoły wydzielające toksyny i w tym jest chyba problem.
1: Taka toksyna. Ciekawe, czy jest pokojowo nastawione, no właśnie,
0: ja
1: czy
0: nie sądzę, żeby się na turystę połasił. On po prostu jest w stresie trochę chyba, bo się znalazł w jakimś dziwnym
1: miejscu. Ale właśnie
0: miejscu,
1: o to chodzi, że jak zwierzę w stresie, to może zaatakować. To jest ten paradoks niestety.
0: Od czego mają karabinierów? Niech złapią, odłowią i tyle.
1: No. Ja cały czas nie wiem,
0: i
1: czy
0: wyślą z powrotem.
1: Karabinier
0: tam
1: ma ten karabin, czy nie? Ale lepiej niech nie używa. Może niech odłowią lepiej.
0: No dobrze, za chwilę Eurythmics i Halina Frąckowiak. Ja nie wiem, dlaczego w lecie takie dziwne rzeczy musimy opowiadać. A to papuga gdzieś uciekła, a to warana, to krokodyl.
1: Ale ja teraz znalazłem mnóstwo informacji, które mają alarmujące tytuły. No. Wielki smog na wolności na przykład.
0: O.
1: No to baranie.
0: Chyba przesadzili. Strach ma wielkie oczy. Eurythmics za chwilę, Sweet Dreams, będzie Halina Frąckowiak, a my zadamy pytanie przed śniadaniem przed godziną 8 w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Magia opanowuje Big Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
2: Reklama.

0: to Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Przepraszamy bardzo, są wakacje, jesteśmy z Kasią leniwi trochę i nawet nie chciało nam się dokładnie policzyć, czy to dzisiaj pół metek, czy jak, ale jesteśmy gdzieś tak w połowie wakacji.
0: Jakoś tak będzie.
2: 28 lipca w kalendarzu, więc napiszcie nam, czy jesteście po i jak było. Czy przed?
0: Jak będzie. Czyli jakie macie plany?
2: 691-141-141 do zdobycia wspaniały plażowy i nie tylko ręcznik Radia Plus.
0: Tak jest, polecamy. Naprawdę warto taki mieć. Przyda się na pewno, nawet jeżeli jesteście już po wakacjach, bo przecież i na basen można powieść i na trening. Za chwilę na naszej antenie.
2: Zbiornik wodny zawsze się jakiś znajdzie.
0: Otóż to, a i upały idą takie już do kąpieli jak najbardziej. Za 5 minut 8, teraz Demis Russo z Goodbye My Love Goodbye, a na SMS-y czekamy pod numerem 691-141-141. O, w takiej Grecji taki ręcznik. O, można zadać szyku.
2: Na SMS-y czekamy.

0: Mała czarna na rozruch, pisze Dawid a propos tego kubła, który na naszym profilu facebookowym, tej filiżany wielkiej, z której pani coś popija. Basia napisała: rano tylko kawa w filiżance 500 ml, to taka specjalna na pobudkę. A po pracy już termos z herbatą 1,5 litra.
1: Anita, nasz kubek przedstawiła na zdjęciu. Bardzo się cieszymy.
0: Cieszymy się. A wracając do Barbary, to chyba nie było jakieś bardzo brzydkie słowo, bo też napisała zdecydowanie żłopie.
1: Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dziś mają pożegnać się z partią. Zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nie żyje 61-latek. Traginy finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. Rekrutacja trwa. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 40 parlamentarzystów pożegna się z partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić wykluczenie posłów, którzy nie podpisali specjalnego oświadczenia i zdecydowali się na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które zostało powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od kilku dni politycy PiS-u wzajemnie obrzucają się oskarżeniami, a partia przechodzi najpotężniejszy kryzys od lat. Odbija się to w sondażach, bo z najnowszego badania Polster dla Superekspresu wynika, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. W trakcie jednej z ewolucji auto miało przejechać na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Kierowca stracił jednak nad nim panowanie i przejechał po 61-latku. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
5: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywróciła też ciągłość drogi krajowej numer 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
6: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
1: W Głuchołazach nadal widać ślady powodzi. Premier zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych. Rekrutacja trwa od początku lipca.
7: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa.
1: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całym kraju.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
9: Dzisiaj w regionie na ogół pogodnie i w końcu bez opadów. Na termometrach do około 19 stopni odczuwalny wiatr z zachodu.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin.
10: To już Umberto i to Tabi, ciao Siciliano, ciao!
11: Ciao, ciao! Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9 w Radio Plus, 5,5 minuty po 8, za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
0: Kto rano wstaje?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Małgorzata się zabezpieczyła, bo jak zapytaliśmy, czy przed wakacjami, czy po, napisała i przed, i po. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Co to za rozpusta? Już były jedne, teraz będą następne.
1: No, po to było, no tak. Że z wnuczkami, tak, na działce?
3: Tak, byliśmy z mężem z wnuczkami na działce, a teraz jesteśmy trochę w domu.
1: Bardzo tam narozrabiały?
3: Nie, to są dwa aniołki, bo to są bliźniaczki.
1: No to dobrze.
3: One są takie bardzo grzeczne. Powiedziały, że na przyszły rok tygodnie chcą tam być.
2: O, proszę, czyli by się podobało.
3: Tak, a jedna to nawet by chciała tam zamieszkać.
1: No, pewnie. A przed to znaczy, co będzie jeszcze w planach?
3: Wyjeżdżamy w takim trzecim tygodniu sierpnia. W góry, do Zakopanego. Mąż trochę będzie chodził, ja tam tylko trochę malutko na wiktorówki sobie podejdę, a po południu na baseny termalne właśnie się wybieramy. Zawsze jak jesteśmy tam, to musimy się wymoczyć.
2: Pewnie, że tak. Jak jest okazja, jest taka możliwość jak najbardziej.
1: No i ten nasz rzecznik się przyda. No i fantastycznie.
3: Przyda się właśnie, przyda. Super.
2: No to super. To pakujemy, wysyłamy i fajnego wyjazdu życzymy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: I nawet jak już ten ręcznik dotrze, to później tak nam napisz, już tak na luzie, jak było.
3: O. Dobrze, dobrze, napiszę.
2: Będzie nam miło. 14 minut po 8 w Radio Plus.
0: Reklama.
4: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
5: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Manufaktura Bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu koło brzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Reklama.

0: Byłaś, widziałaś?
1: Co, gdzie?
0: No, na tej Odysei.
1: No nie, a słyszałem, że to dzisiaj...
0: Nie wybierasz
1: się? Że to jakiś hot dog opakowany w filet w mignon? Znaczy się, że strawa kiepska, tak naprawdę.
0: A to akurat cytat mojego dobrego kolegi, który tak? w jednej z gazet właśnie tak napisał. W każdym razie, jeśli chodzi o... No, pani jedna słusznie napisała, że to połączenie pompatyczności z powierzchownością.
1: Aha.
0: A ta pani, to nie byle jaka pani, Emily Wilson, ona kilka lat temu przetłumaczyła Odyseję, znaczy własne tłumaczenie zaproponowała na angielski i ze zdumieniem dowiedziała się, że reżyser Christopher Nolan właśnie z jej tłumaczenia skorzystał, kręcąc tę wielką epopeję, przenosząc na ekran, na świat filmu. I jak ona liczyła, że może tam 1000 egzemplarzy sprzeda się tej tłumaczenia, to się okazało, że jak reżyser sięgnął po jej właśnie wersję,
1: to poszło.
0: Milion już teraz sprzedała tych Odysej, że
1: to
0: tak
1: powinna
0: powiem.
1: Powinna z nim trzymać jednak sztamę.
0: Fajnie, że, fajnie, że ludzie czytają, ale ona sama powiedziała, że film jej się niezbyt
1: nie
0: podobał.
1: Bardzo.
0: Na przykład nie było kilku wątków, które sprawiają, że ta epopeja jest tak wielka.
1: Ale pewnie ogląda się wzrokowo dobrze.
0: Wzrokowo tak, no. Chociaż tu też wczoraj czytałem jakieś zarzuty. Generalnie jak się wstaje na 6 do radia, to oglądanie 3-godzinnego filmu... Ale to było w środeczku, króciutko tak się oko na chwilę przymknęło.
1: No dobrze.
0: Bywały takie filmy, które przespałem w połowie.
1: Słuchaj,
0: obejrzałem.
1: No, powiem tak, są takie filmy, które po prostu trzeba obejrzeć prędzej czy później, nie ma się może coś spieszyć, ale na pewno na liście filmów do obejrzenia u mnie będzie.
0: Polecamy, bo to głośny film, zobaczymy jak się to na Oscary przełoży, ale to jeszcze kilka miesięcy ładnych zostało. Gramy dalej, Cyndi Lauper w Radio Plus.
1: Girls just wanna have fun.

0: filiżanka tak wielka, że można się w niej wykąpać. Prawie, tak? Że? No.
1: Na pewno jakby się człowiek zalał czymś takim, to wszystko do zmiany. Dobrze, dzisiaj na naszym profilu facebookowym z czego pijemy? Ja tylko herbatę i to, o, Piotr napisał, że z tureckiego samowaru, ale jaki ładny.
0: O, proszę.
1: Masz tam podgląd?
0: No widzę.
1: No.
0: No.
1: Katarzyna napisała zdecydowanie herbata z kubka, kawka z filiżanki, również filiżanka Radia Plus. I to dużo tych filiżanek w ciągu dnia.
0: No to ja przypomnę, że my to produkujemy takie teraz fantastyczne, że dopiero na jesień wam pokażemy, bo ja widziałam, cykl produkcyjny jest bardzo długi. I to ceramika Bolesławiec, to mogę już chyba powiedzieć teraz.
1: Czekamy.
0: Coś wyjątkowego dla was, kubki takie piękne.
1: Czekamy, niedługo się u nas pojawią, a na razie w 8:30 we wtorek czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Widziałeś go?
4: Mm-hmm, jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin. Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, groźny wypadek na A1 na wysokości miejscowości Leżajna. Wóz uderzył w bariery energochłonne. W sumie w wypadku uczestniczyły 4 pojazdy, wiadomo, że są ranni. Są spore utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska, korek ma już kilka kilometrów. Wołodymyr Zełenski ma się dziś spotkać z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15:30 czasu polskiego. Od ostatniego spotkania przywódców minęło dużo czasu. Ostatni raz widzieli się pod koniec 2025 roku. Wenezuela liczy straty po czerwcowym dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Uszkodzeniu uległo prawie 90 budynków uznawanych za dziedzictwo kulturowe tego kraju. Według władz na odbudowę potrzeba 20 miliardów dolarów. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
1: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. Przy ulicy Ogrodowej w Połczynie Zdroju powstanie skwer rekreacyjny dla mieszkańców. Wśród istniejących drzew pojawią się alejki, ławki, nowe rośliny oraz niewielki plac zabaw. Inwestycja ma być gotowa jesienią tego roku. Całość uzupełnią nowe nasadzenia, które mają nadać temu miejscu bardziej parkowy charakter. Teren ma służyć zarówno codziennemu wypoczynkowi, jak i spotkaniom sąsiedzkim. Wartość inwestycji wynosi po zaokrągleniu około 252 tysięcy złotych brutto. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace powinny zakończyć się do 6 listopada. Gmina Radzikowo, a dokładnie tamtejsze Centrum Usług Społecznych, wprowadzi we wrześniu nową usługę skierowaną do osób z niepełnosprawnościami lub po pobytach w szpitalu, mówi dyrektor CUS-u Sabina Krawiec.
2: Będziemy mieli 24 godziny na to, żeby do takiego środowiska, gdzie ciężko chora osoba wraca do domu, sprowadzić pielęgniarkę, która przeszkoli najbliższą rodzinę, przygotuje merytorycznie opiekunów do tej opieki nad osobą chorą. Przewidziane w tym projekcie są szkolenia, a także usługi psychologa.
1: Pieniądze na realizację pochodzą z funduszy unijnych z projektu Innowacje w Samorządzie. Poszczegóły odsyłam na stronę Redzikowskiego CUS-u.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
1: Dzisiaj na ogół pogodnie i w końcu bez opadów. Na termometrach do około 19 stopni. Dość silny wiatr z kierunków zachodnich.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Już się odzywają pierwsze osoby w sprawie tych kubków z Bolesławca.
6: Nie, to trzeba poczekać, bo ja mówię, to proces produkcyjny jest bardzo, bardzo długi. No dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Diane Warwick, za chwilę Heartbreaker, Chesney Hawkes, potem The One and Only.

0: Wczesny Hawks, The One and Only na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Człowiek jak idzie do lasu albo gdzieś na spacer, to się musi naprawdę dobrze na rozglądać, bo czasem można trafić coś, co jest zupełnie wyjątkowe. Tak jak 10 lat temu chyba ponad, mieszkaniec okolic, niech no tu sprawdzę, Bochni chyba, tak? Miastko, o. To takie miasto. Znalazł zupełnie przez przypadek monetę, która się potem okazała po latach dopiero, że to jest taka moneta, że są trzy tylko takie w Polsce.
1: I ja myślałem,
0: złota,
1: że coś...
0: dodatko czyste złoto, co wyszło na lekcji chemii, wcześniej był jubiler i to w ogóle cała historia...
1: Myślałem, że o jakichś egzotycznych zwierzętach będziesz opowiadać, jak baran albo coś
0: było.
1: Innego, a ty moneta w lesie?
0: No wiesz, człowiekowi złoto przed oczami czasem
1: no, tak, no. I co, trzy
0: ona była brudna w ogóle, on ją wrzucił do jakiegoś wazona, dopiero potem się okazało, że chyba trochę tam błysnęło, rodzice powiedzieli, a weź tam sprawdź, co to jest tak naprawdę, się potem po latach okazało. Nie wiem, co się stało z tą monetą, pewnie trafiła do muzeum, ale no tak, początkowo leżała ubłocona gdzieś tam. Takie skarby można znaleźć.
1: To jest człowiek, który posłuchał swojej mamy, już nie chodzi o to, żeby wziął i tam poszedł gdzieś z tym, ale mama mówi, patrz pod nogi. A tam zawsze
0: a nie
1: jakaś
0: telefon.
1: Moneta może się znaleźć. No.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Saragossa Bentaga, do wet, love is all around.
1: W ogóle jak idziemy do lasu, to telefon zostawmy gdzieś.
0: Jak to zwariowałeś, a jak potem po GPS-ie do domu trafisz.
1: A, że jak zgubimy
0: się. Poza
1: tym
0: pineskę możesz zrobić do samochodu, drogę ci potem wskażę.
1: Pineska w lesie?
0: Ja tak raz kajaka szukałam.
1: A to dobre.
0: Prawie
1: no.
0: Bezludna.
1: Mówię do takiego lasu, który znamy, gdzie robimy jakieś kółko i wiemy, gdzie jesteśmy.
0: No to też
1: a z drugiej strony teraz są takie aplikacje, że jak się jakieś rośliny znajdzie, to można od razu zdjęcie zrobić i wiesz, co to jest.
0: Ci mówi, to jest to i tam to jeść albo nie jeść i tak dalej.
1: Albo iść dalej.
0: Trochę ta, że tak powiem, elektronika i technika się przydaje. Za chwilę na naszej antenie wet.
2: Reklama. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiu znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiu. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
2: Reklama.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego, słońca, na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Saragossa, będę na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: Izabela napisała, że piękna jest ta duża filiżana, która na naszym profilu facebookowym. Nie nasza, to pożyczyliśmy obrazek od kogoś.
0: Filiżana z samego rana.
1: Tak jest. Ja w zastępstwie z roku takiej mam 4 kubeczki, w każdym coś innego.
0: O proszę, i tak wszystkie naraz, czy każdy do czegoś innego?
1: Ja domyślam się. W jednym jest kawa, w drugim jest cukier, w trzecim śmietanka i to wszystko to można połączyć.
0: No dobrze, niech będzie. Fantastycznie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wracamy jutro po 6.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa Bemo, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin. 5 osób trafiło do szpitala. Groźny wypadek na A1 w Łódzkiem. Połamane drzewa i zalane drogi. Podkarpacie walczy ze skutkami wichur. Jest już prawie gotowy. W Konotopiu powstaje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób trafiło do szpitala, poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków bus uderzył w barierę.
1: Doszło w tym samochodzie do awarii opony wystrzału. Kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy, no niestety 5 osób trafiło do szpitali. Na diagnostykę ich życiu nie zagrożenie bezpieczeństwo.
0: Mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczyce. Chwilę później doszło tam do kolejnego zderzenia.
1: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
0: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Korek ma kilka kilometrów długości. Setki interwencji strażaków, połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne. To skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Trudna sytuacja m.in. na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali ponad 130 razy, głównie w powiatach niżańskim i mieleckim.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Według prognoz w najbliższych dniach powrócą do nas upały. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej.
3: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
4: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
3: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
5: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
3: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: To był Michał Rawa, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa przedsiębiorcy Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
7: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
8: To może być nowa atrakcja turystyczna.
7: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
9: Robi wrażenie ta wielkość.
10: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
9: Ale to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Prawie 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Och, Pretty Woman i Roy Orbison na początek tej godziny.

0: Baj, super, super, radio plus lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli chodzi o te światła, to będą dzisiaj skierowane na Was przede wszystkim. A to dlatego, że na Was, na słuchaczy Radia Plus, a to dlatego, że właśnie jeden ze słuchaczy, Edward, odwiedzi nas dzisiaj, a później odbierze swoją nagrodę w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz. Pamiętacie, to było całkiem niedawno, przy okazji Wimbledonu. Tą nagrodą główną było między innymi lekcja tenisa z Kasią Kozimor. I to się dzisiaj wydarzy. Edward razem z Kasią wpadną do nas najpierw do studia, a później pobiegną na korty i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale to nie jedyna atrakcja dzisiaj, bo przypominam, że trwa nasz konkurs Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus i za moment szczegóły. Radio
1: Plus. Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Tęcza, tęcza, jest koszalinie firmą znaną.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasno, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
9: Magia opanowuje WIG Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. WIG Koszalin, ulica Koszalińska 3.
10: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Odkrywamy razem z Wami ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu, nad którym mamy patronat konkursu Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. I te podziemia Dolnego Śląska kryją mnóstwo historii. Na szlaku jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ale żeby wziąć udział w naszym konkursie, o konkursie, nie trzeba na razie jeszcze niczego zwiedzać. Trzeba trochę wiedzieć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych podziemi w Radiu Plus i proszę tam kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, bo hotel Zamku Książ, tuż tak z widokiem właściwie na zamek i pobyt w tym hotelu to jest atrakcja i niesamowite, ale też przede wszystkim nagroda, weekendowy pobyt dla dwojga w takim właśnie hotelu Zamku Książ, a do tego jeszcze są wejściówki na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i ja dzisiaj takie będę dla Was miała. Na radioplus.pl, przypominam, jest specjalny formularz, proszę wypełnić i dać sobie szansę. Autorka lub autor tej jednej z najciekawszych odpowiedzi dzisiaj, a te, które już zostały zgłoszone, również biorą w tym udział, także trudne mam zadanie do wybrania jednej osoby na dziś. Potem będzie trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i tak do piątku. I w piątek mamy finał. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: chcemy być sobą i perfekt. Na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: PiS ma dziś oficjalnie wyrzucić ponad 30 posłów Mateusza Morawieckiego. Opanowano ogromny pożar w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika. Jest 10. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na Mazowszu. Na krajowej 62 zginęła jedna osoba. Trasa Łochów-Wyszków jest zablokowana w pustych łąkach. Jak opisują policjanci, kierujący Hondą na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Ofiara to kierowca auta osobowego. Ranny został też kierowca tira. By dostać się do ekspresowej S8 trzeba skorzystać z objazdów przez Brok. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamowców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiSu, nie będzie czekał z decyzjami w Sejmie. Mateusz Gołębiewski.
2: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje politolog Mateusz Zaremba.
3: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
1: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego 4,9% badanych, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster opublikowanego w Superekspresie. Koalicja Obywatelska nadal pozostaje liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 21,5%. Wreszcie dobre informacje w sprawie pożarów we Francji. Żywioł w Żyrondzie, który od 22 lipca strawił już 42 tysiące hektarów, jest ustabilizowany, poinformowała prefektura tego departamentu na południowym zachodzie Francji. Władze oceniły, że miniona noc była spokojna. Przypomnijmy, w walce z ogniem rannych zostało już 93 strażaków, zniszczonych zostało 240 budynków mieszkalnych, ewakuowano łącznie 220 tysięcy osób. Tymczasem do Hiszpanii poleci w sobotę polska ekipa z Wrocławia, Poznania i Olsztyna, zapowiada Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję w sprawie utworzenia grupy ratowniczej do udziału w działaniach ratowniczych na terytorium Królestwa Hiszpanii. Ta grupa o nazwie Hiszpania 2026 wyjedzie w pierwszym etapie do działań 1 sierpnia. Będzie brał udział około 105 strażaków.
1: Polska grupa ratownicza ma pozostać w Hiszpanii do końca sierpnia. Teraz podwójny transport z Kanady do Gdańska. W kartonach z odzieżą ukryta była prawie tona marihuany o wartości 46 milionów złotych. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika, jedno z największych letnich tego typu wydarzeń w Polsce. Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
5: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że tu jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
6: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
7: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, jarmark gdański. Tak, początek, niektóre połowa XX wieku. Seria jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu. Jest bardzo duży napływ ludzi.
1: Jarmark Świętego Dominika potrwa w Gdańsku do 16 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Can you feel the love tonight? I Elton John na początek.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na tym szlaku kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi. Podziemna trasa turystyczna kopalni Świętego Jana w Krowicy. Do tego Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Do tego jeszcze projekt Arado. Podziemia Zamku Książ, stara kopalnia w Wałbrzychu, sztolnie walimskie Rize. Podziemne miasto Osówka, twierdza Srebrna Góra, twierdza Kłodzko, podziemna trasa turystyczna w Kłodzku. Do tego jeszcze Złoty Stok, czyli kopalnia Złota w Złotym Stoku, jaskinia Radochowska, a kopalnia uranu w Kletnie i podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej. 15 jest ich i warto wszystkie odwiedzić, bo można wtedy zdobyć na przykład rower elektryczny i to jest nagroda główna w konkursie Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 15 miejsc na szlaku do odwiedzenia i ten konkurs trwa do końca października. I te bilety, te pieczątki, które zbierzecie na trasie, one przechodzą także na przyszły rok, jeżeli w tym roku nie uda wam się zdobyć wszystkich, więc warto odwiedzać w swoim tempie, w swoim czasie, ale przede wszystkim nie tylko po to, żeby zdobyć nagrodę, ale żeby zanurzyć się w tej historii, zanurzyć się, właściwie to zejść, odkopać ją, odkryć w ten sposób. A my w Radiu Plus mamy patronat nad tym konkursem i do tego mamy też konkurs nasz. Można zdobyć, to jest nagroda główna, weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i do tego jeszcze pozwiedzać różne obiekty, które są na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi. I dzisiaj do kogoś z was zadzwonię. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę w nim odpowiedzieć, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do zamku, a później czekać na telefon ode mnie, odpowiedzieć na 5 pytań tak lub nie, no i dać sobie szansę, żeby zdobyć tę nagrodę główną, czyli pobyt dla dwojga w hotelu Zamku Książ.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Reklama.

0: I don't wanna dance, Eddie Grant w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. Może ten Eddie nie chce tańczyć, ale nasz Eddie Edward będzie dzisiaj tańczył na korcie razem z Kasią Kozimor. Dzień dobry.
1: Ja nie wiem, czy to będą tańce. Dzień dobry. Witam.
2: Dzień dobry,
1: Edward jest z nami.
2: Wszystkich.
1: Laureat naszego konkursu. Pokaż, jak się ruszasz. Edward pokazał zdjęcie z kortu. Napisał, że nie, to opowiadałeś mi na antenie, że u siebie na ogródku zrobiłeś sobie siatkę i ćwiczysz serwis. Dobrze pamiętam?
2: Tak, takie małe karo sobie wytyczyłem. Wymierzyłem, prawda, wysokość, no i ten piłek miałem z 70 i tak uderzyć 70 razy, to trochę ręka boli.
1: O, tak.
2: Ale powiedzmy, że tam z 5 razy mi się udało powtórzyć cel.
1: No dobrze,
2: cel,
1: kto te piłki potem zbiera?
2: A, i to taki mój patent, kupiłem sobie na giełdzie w Słomczynie autentyczną sieć rybacką, którą założyłem na drzewach i po prostu ona mi łapała piłkę.
1: No wariat sportowy, prawda?
0: Tak, sportowy świr. Ale
1: no
0: dobrze,
1: właśnie.
0: Dzisiaj przed wami właściwie to już nie będzie nawet lekcja.
1: Nie, bo właśnie to nie będzie...
0: była lekcja, ale okazuje się, że tutaj to będzie
1: jednak
0: będzie
1: sparing, tak?
2: No, myślę, że tak.
1: No to zagramy na punkty, tak?
2: Znaczy, ja będę starał się przebijać na tą drugą stronę.
1: Dobrze, ja
2: i
1: będę
2: trochę
1: się starała, żeby wracało. Fantastycznie. No to co, za chwilę zabieram się na kort, a tutaj jeszcze prezent, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli rakieta prosto dla ciebie. Zobacz, sprawdź, czy ci pasuje.
2: Nie, no rakieta jest...
0: Rakieta jest
1: nowa.
2: Wybitna.
0: Naciągnięta.
1: Już jest tak,
2: Powiem, że firmę, którą lubię.
1: O, no to fajnie trafiliśmy.
2: Kiedyś też tak.
1: Kolorki też niczego sobie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, ja zawsze uwielbiam wszelakie kolory, szczególnie tej firmy.
1: Super.
2: One mają naprawdę fajne.
0: To ja jeszcze zapytam, Edwardzie, czy ty jakoś jesteś przygotowany psychicznie, mentalnie, czy wcześniej był trening jeszcze, skoro dzisiaj ten mecz?
2: Zawsze staram się rozciągać, bo moja córka jest po medycynie i krzyczy na mnie.
1: I ma rację.
2: Krzyczy
1: bo
2: na
1: tak się
2: mnie,
1: najczęściej
2: tak.
1: Kontuzje rodzą, kiedy człowiek jest nierozgrzany.
2: I też takie miałem doświadczenia, że kazali mi rzucać piłką lekarską prawo, lewo. Tak,
1: dobrze,
2: też. Kurczę, ja chcę grać, a nie rzucać piłką. No ale już wiem, że to trzeba zrobić, także tak jestem gotowy.
1: Ja tu widzę ogień, także to idziemy na kort.
0: Ja czekam na relację, jak
1: szaleją
0: to wam aorty, wszystko
1: jak
0: poszło.
1: To było, idziemy na korty, tak.
0: Piękne.
1: To Maryla Wdowicz śpiewała, też lubi poszaleć na cegle.
0: To prawda. Więc życzę wam powodzenia i czekam na te relacje i na zdjęcia, które później pojawią się na naszym Facebooku. Wszystkiego dobrego, dzięki.
2: Dziękuję pięknie.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a Kasia Kozimor i Edward, nasz słuchacz, pobiegli na korty tenisowe klubu Olszynka Grochowska, bo to tam rozegra się ich mecz. Na relacje będziemy czekać na profilu naszego radia, czyli na Facebooku Radia Plus. A ja po 11:00 już sportowe emocje na chwilę zostawimy, ale będzie trochę rywalizacji, ponieważ będzie można odpowiedzieć na 5 pytań związanych ze szlakiem tajemniczych podziemi do Śląska, bo przypominam, że pod naszym patronatem trwa konkurs na zdobywcę szlaku, ale też w Radiu Plus do piątku do zdobycia weekend dla dwojga na Zamku Książ i zwiedzanie nie tylko zamku, ale i tajemniczych podziemi i nie tylko Zamku Książ. Szczegóły za chwilę. Radio
2: Plus. Reklama.
3: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.

0: niecierpliwi Robert Chojnacki, Andrzej Pieseczny w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Bielice koło Koszalina.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami, wstrzymano również ruch superszybkich pociągów. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie siedmiolatka, który topił się wczoraj w łódzkim akwaparku i wysychający zalew Sulejowski. Jest 11. Marcin Bartnik. Potężne trzęsienie ziemi w Japonii jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 nawiedziły prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Służba geologiczna poinformowała, że był to najwyższy stopień japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych, m.in. Zatoki Morza Wschodniochińskiego. Elektrownie jądrowe w Sendai oraz Genkai na wyspie Kyushu nie odnotowały żadnych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Wstrzymano za to prewencyjnie kursowanie superszybkich pociągów na całej wyspie Kyushu. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informację zebrał Grzegorz Mnich.
2: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowy mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników, trwa przesłuchanie świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. 24-letni kierowca Mercedesa, uciekając przed policją, zanim został zatrzymany, uszkodził dwa auta.
3: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka spod kielickiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
1: Informuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
3: Przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
1: Za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu 24-latkowi grozić może do 5 lat odsiadki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łodzie w błocie, a uciekający brzeg odsłania piasek i korzenie drzew. Zalew Sulejowski, drugi co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem, wysycha. Poziom wody spadł już o metr poniżej normalnego stanu. Tematem zajął się Rafał Różycki.
4: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 cm idzie w dół. Tragiczny jest.
5: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
6: Za dużo tej wody nie ma po prostu i to łódki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tego nie będzie na tyle, żeby można było tam pływać. Jest piach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpiecznie.
7: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
1: Od kilku dni nad zalewem Sulejowskim obowiązuje też zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Mother Talking i Brother Louie na początek, a w kolejce czeka już Michael Sambello i Maniac.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A w tych podziemiach zwiedzamy i jaskinie, na przykład jaskinię Radochowską, niedaleko Lądka Zdroju, w której sporo jest nietoperzy, ale także i możemy odkryć niedźwiedzie czaszki. I jest taki specjalny, właściwie niespecjalny, bo jest tam taki mikroklimat, który sprzyja temu, żeby można było zaobserwować endemicznego skorupiaka. I jakiego? No zachęcam do tego, żeby pogłębić tę wiedzę, bo ta wiedza dotycząca szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska przyda Wam się, jeżeli chcecie powalczyć o weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ, to w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlaki Tajemniczych Podziemi, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. No i już za chwileczkę dowiemy się, kto dzisiaj powalczy o ten weekend. 5 pytań będzie do zadania, a trzeba będzie odpowiedzieć tak lub nie. Szczegóły za momencik wyjaśnię, ale jeśli Wy chcecie do nas dołączyć, to na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Proszę w niego kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, a później czekać na telefon. Dzisiaj za moment ode mnie, ale jutro na przykład od Janka Pasterskiego.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Widziałeś go? Jest boski. Zrobisz sobie z nim zdjęcie? Pewnie, może nawet go pocałuję.
8: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
6: Reklama.

0: Serenoe i Drupi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my zostawiamy włoskie klimaty i przenosimy się na Dolny Śląsk.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus i pytania o ten szlak tajemniczych podziemi. Przypomnę, że ta nagroda główna to weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i dzisiaj o taki weekend powalczy Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ewo, dla ciebie prezent już jest w postaci wejściówek, między innymi do podziemi Zamku Książ, ale nie tylko. Między innymi także do sztolni walimskich i jeszcze kilku innych obiektów, które na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska się znajdują. Jest ich 15 tych miejsc na szlaku, więc jest co zwiedzać. I właśnie, jeżeli się zdobędzie ten tytuł, certyfikat znaku zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, to jest jeszcze osobny konkurs i wtedy można wygrać rower, ale u nas dzisiaj szansa na to, żeby powalczyć o weekend na Zamku Książ. Jak się czujesz?
2: No, zestresowana oczywiście, bo przyznam szczerze, że niezbyt znam ten region. Oj, dopiero
0: właśnie,
2: chciałabym go poznać.
0: O to, żebyś go poznała. Ale pisałaś, że to są takie twoje czasy troszeczkę, te lata 70., kiedy było trochę
2: zwiedzania. No, pierwszy raz byłam w tych okolicach, tak, ale wiadomo, że przez te 48 lat tam zaszły duże zmiany i po prostu, no,
0: jest
2: trzeba
0: pięknie.
2: To sobie przypomnieć.
0: Jest pięknie, warto sobie to przypomnieć. Napisałaś, że zabierzesz swojego męża na taki wyjazd, jeśli
2: tak,
0: ci się uda.
2: Tak.
0: Dobrze, to ja trzymam kciuki, jak za każdego z was. Jeszcze przedstawię
2: serdecznie
0: zasady.
2: Dziękuję.
0: Za chwilę usłyszysz pięć pytań. Na każde na odpowiedź będziesz miała 3 sekundy. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajesz 1 punkt. I zegar będzie odmierzał nam 3 sekundy. On będzie brzmiał tak.
2: Okej.
0: Okay. Jest sporo czasu, bo na pytanie odpowiadamy tak lub nie. Czy jesteś gotowa?
2: Tak.
0: To zaczynamy. Czy konkurs zdobywca Szlaku Tajemniczych Podziemi trwa do końca października?
2: Nie.
0: Tak, do końca października. Od 1 kwietnia do końca października. Ale następne pytanie, nie poddajemy się. Czy sztolnie walimskie były budowane w ramach kompleksu Rize?
2: Tak.
0: Zgadza się. Mamy 1 punkt. Kolejne pytanie. Czy kopalnia w Kletnie słynie z wydobycia srebra?
2: Tak.
0: Ach, niestety. Uranu. Kopalnia uranu w Kletnie.
2: Ojejku.
0: Ale bilety są do tej kopalni dla ciebie, więc będzie okazja, żeby to zobaczyć. Następne pytanie. Czy stara kopalnia w Wałbrzychu powstała na terenie dawnej kopalni Kinga?
2: Tak.
0: Julia. Kolejne, ostatnie pytanie. Ale spokojnie, na razie masz remis z Pauliną, Patrycją, która wczoraj zdobyła 1 punkt, więc pytanie dla ciebie kolejne. Czy kopalnia świętego Jana w Krobicy będzie w tym roku obchodziła jubileusz 500-lecia?
2: Tak.
0: Niestety, 450 lat i ta i wielkie wydarzenie już 17-18 października właśnie w Krobicy, więc będzie można też się tam wybrać. Ale Ewo, mamy 1 punkt. Dla ciebie już jest teraz zestaw gadżetów od Radia Plus, a także wejściówki
2: bardzo
0: na ten
2: dziękuję.
0: Szlak. I życzę miłego zwiedzania. Bez względu na to, czy ten weekend dla dwojga na Zamku Książ, w hotelu Zamku Książ się uda. Wszystkiego dobrego.
2: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam całą załogę Radia Plus.
0: Bardzo
2: wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję
0: dla
2: bardzo.
0: Was również. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: reklama.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Whitney Houston na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Radio
1: Plus. Reklama. Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także Szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Po rozłamie w PiS-ie w Sejmie szachy o stanowisko wicemarszałka. 105 polskich strażaków poleci w sobotę do Hiszpanii gasić pożary lasów. Zidane trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat, Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
3: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
2: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
4: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
2: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
1: O 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS-u, który ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą rozłamowców. 3 godziny później Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą zastanawiać się, co dalej. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, gdzie trwa walka z pożarami lasów. 105 ratowników przez cały sierpień będzie pełnić służbę rotacyjnie w regionie Kastylia-La Mancha. Po raz pierwszy wezmą udział w zagranicznej misji z wykorzystaniem nowego modułu do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów. Mateusz Gołębiewski.
5: Polacy pojadą do Hiszpanii jako element unijnego wsparcia. Ich głównym zadaniem będzie dogaszanie ognisk pożaru po zrzutach wody dokonywanych przez samoloty i śmigłowce. Będą działać w wymagających warunkach. W okolicach miejscowości Toledo i Cuenca jest to górzysty teren, gdzie dotarcie ciężkim sprzętem jest często niemożliwe. A ogień poczynił tam już gigantyczne straty, o czym mówił premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Od początku roku pożary zniszczyły około 150 tysięcy hektarów, a co tragiczne, życie straciło 13 osób. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA.
1: Wciąż trudna sytuacja także we Francji. W związku z pożarami ewakuowano prewencyjnie 4000 turystów z kurortu Le Canu nad Oceanem Atlantyckim. Chodzi o departament Żyrondy na południowym wschodzie kraju. Rano miejscowe władze poinformowały, że ogień udało się opanować, ale boją się, że silny wiatr może znów napędzić pożar. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty w sprawie wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składania fałszywych zeznań przed sądem. Europoseł nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiS-u wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
6: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
1: Przed prokuraturą był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach z Kanady. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prześwietlili trefny kontener w gdyńskim porcie.
7: Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
1: Wyjaśniał Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak informowaliśmy wcześniej, po kontener na razie nikt się nie zgłosił.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-letni, były świetny piłkarz, zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Jak przekazała francuska federacja, nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Przypomnijmy, Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej w Realu Madryt, z którym pożegnał się 5 lat temu.
8: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Rozpoczęły się rekolekcje przygotowujące do Przystanku Jezus, czyli ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej towarzyszącej imprezie muzycznej Poland Rock Festival. Akcja Przystanku Jezus ma swoją bazę w pobliskim ośrodku salezjańskim w Trzcińcu. Wczoraj mszy świętej dla ewangelizatorów przewodniczył biskup Edward Dajczak, a w sobotę na przystanku zagości biskup Wacław Grontalski.
9: Biskup Edward to ojciec przystanku, śmiało możemy tak o nim mówić. Jest przystankiem od początku, co roku jest z nami, by choć jedną czy kilka Eucharystii dla nas spróbować dzielić się słowem. Biskup Wacław będzie z nami w sobotnie popołudnie, gdy będziemy zamykać powoli nasz czas ewangelizacji. Będzie dla nas sprawował Eucharystię i głosił słowo.
8: Mówi rzecznik przystanku ojciec Damian Piątkowiak. Szczegółowy program na przystanekjezus.pl. Startują konsultacje dotyczące zmian finansowania w słupskiej strefie rewitalizacji. Dotyczą zmian w zasadach przyznawania wsparcia finansowego dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych na remont budynków na terenie strefy. Władze miasta planują zmiany m.in. w kwotach dotowania oraz kryteriach wyboru wniosków. Konsultacje rozpoczną się 30 lipca i potrwają do 4 września. Mieszkańcy będą mogli przekazać swoje uwagi drogą online oraz w formie papierowej w Wydziale Rozwoju Miasta w Małym Ratuszu. Dzisiaj dość pogodnie, ale jeszcze wietrznie. Powieje z północnego zachodu z prędkością do około 30 km na godzinę, w porywach do 50, na termometrach do około 20 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
11: i Marek Sierocki.
10: Zaczynamy najsłynniejszym tanecznym hitem wszechczasów. To piosenka Dancing Queen grupy ABBA z roku 1976.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i niestety...
2: Zaczynamy od daty przykrej.
1: No właśnie, od daty przykrej.
2: To był 28 lipca 2018 roku. Ja powiem, my z Jankiem Pasterskim mieliśmy wtedy program w Bydgoszczy. Siedzieliśmy przy śniadaniu w hotelu i dotarła do nas ta wiadomość. To był też hotel, w którym Irena Santor uwielbiała zjadać kiedyś sandacza po polsku. I to mnie, do mnie to tak dotarło, że ojej. I to dwie takie ikony polskiej muzyki. A mówimy o Korze oczywiście.
1: Korze, Kora, która odeszła od nas przez lata, była... podporą Manamu, wokalistką, autorką tekstów, ale też ma na swym koncie solowe dokonania. Fantastyczna kobieta, którą miałem przyjemność znać, też zaangażowana w wiele takich projektów charytatywnych. Uwielbiała pomagać ludziom. Wyjątkowo Zimny Maj to jeden z tych wielkich hitów Manamu, który zaśpiewała niezapomniana Kora.

0: Reklama.
1: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
0: Reklama.

0: Black i Wonderful Life w Radio Plus. Przebojowa poczta. Przebojowa poczta udowadnia kolejny raz, że są takie utwory, które potrzebują drugiej szansy, żeby zaistnieć. I tak było właśnie w przypadku Wonderful Life Blacka, ponieważ to pierwsze wydanie
1: przepadło.
0: I to też pokazuje, jak wiele zależy od tego, kto bierze się za produkcję, kto wydaje dany utwór.
1: I kto bierze się za promocję.
0: To jest bardzo ważne.
1: Teraz historia piosenki, która sięga roku 1967. Ten utwór skomponował Arnold Goland, muzyk znany ze współpracy z wybitnym producentem Philem Spectorem. Piosenka w oryginale nosiła tytuł It Hurts to Say Goodbye. To jest utwór, który nagrała Margaret Whiting w roku 1967. Piosenka spodobała się bardzo Francuzom. Serge Gainsbourg napisał francuskie słowa, a w roku 1968 François Hardy nagrała tę piosenkę, no i uczyniła z niej wielki przebój. Po francusku ta piosenka brzmi comment te dire adieu, czyli jak trudno jest powiedzieć do widzenia. W roku 1989 ten utwór przerobił na swój sposób Jimmy Somerville, muzyk znany z formacji Bronski Beat. Wtedy rozwijał swoją solową karierę i nagrał ten utwór i dał mu trzecie życie w zasadzie. Come on to the radio, Jimmy Somerville już teraz na antenie Radia Plus, będzie bardzo tanecznie.

0: Joe Cocker i Tonight w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. Piosenka z 16 albumu Joe Cockera. W przyszłym roku minie 30 lat już od wydania tego utworu. Joe Cockera nie ma z nami krócej, ale ta piosenka jest taka, czyli właściwie jak przeskoczę, co Joe Cocker zrobił. Ja jestem fanką, więc nie jestem obiektywna.
1: Ja też jestem fanem i jestem obiektywny, bo obiektywnie był to artysta wybitny. Miałem przyjemność go poznać, zapowiadać jego występ na Dniach Morza bodajże w 2002 roku w Szczecinie. Naprawdę fantastyczny koncert. No i piękne wspomnienia z jego muzyką. Ale jest z nami Beverly Craven, która dziś świętuje urodziny. Urodziła się 28 lipca 1963 roku w Colombo na Ceylonie. Brytyjska artystka. Rok 1991 był dla niej niesamowicie udany, bo wydała wtedy na singlu piosenkę Promise Me, która stała się jej muzyczną wizytówką.
0: I Promise Me już teraz w Radio Plus.

0: Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Japan to był rok 1984. Tym utworem debiutowało trio Alphaville. My już powoli się kończymy, albo nawet i szybko się kończymy.
1: My się nie kończymy, my się po prostu mówimy do usłyszenia do jutra, ale audycji. Z miłością, tak, w tej audycji.
0: Natomiast ja zapraszam o 20:00 dzisiaj. Lato z nutą nostalgii, 2 godziny piosenek zmiksowanych non-stop.
1: I z miłością się żegnamy. Beatlesi, Love Me, do 25 razy słowo kocham cię jest użyte w tym utworze.
0: Policzyłaś?
1: Tak.
0: No to fajnie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Modern

0: Koszalin.
1: Premier potępia ataki, staje w obronie pobitej ukraińskiej pary we Wrocławiu. Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Jest 13. Marcin Bartnik. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
2: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Jeden z dwóch agresorów właśnie usłyszał zarzuty w tej sprawie. Drugiemu prokurator z Wrocławia zamierza postawić podobny zarzut jeszcze dziś. Obaj byli już notowani. To gangster z więzienną przeszłością oraz pseudokibic walczący w MMA. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Kto jest odpowiedzialny za narażenie życia dziecka w łódzkim akwaparku Fala po tym, jak 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala? Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Rzecznik akwaparku Marcin Masłowski tłumaczy, że za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada firma zewnętrzna.
3: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Nie mieli przy sobie telefonów komórkowych, obserwowali taflę wody. Z grupą była też opiekunka, instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało, że nie zauważono tej tragicznej sytuacji.
1: 7-letni chłopiec uczestniczył w półkoloniach, kąpał się w 12-osobowej grupie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
4: Bardzo zły pomysł moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
5: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
6: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
7: To powinno być czerwone.
5: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
7: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
8: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
9: O, żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
5: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
9: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
10: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardziej jasno.
8: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
5: Są większe problemy.
8: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
1: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Akcja Przystań z Jezusem organizowana jest w Kołobrzegu przy okazji odbywającego się tam od lat festiwalu Sunrise. Sam festiwal rusza 31 lipca i potrwa do 2 sierpnia. Ewangelizatorzy rozpoczęli już dzisiaj. Swoją bazę mają w ośrodku prowadzonym przez księży Marianów w Grzybowie. Dzisiaj o godzinie 20 mszę świętą odprawi dla nich biskup Edward Dajczak. Ewangelizatorzy będą obecni na ulicach Kołobrzegu, dzieląc się świadectwem wiary, prowadząc modlitwę, organizując koncerty oraz happeningi ewangelizacyjne. Wernisaż wystawy fotografii portretowych Powstańcy 44, przedstawiającej 30 żołnierzy Armii Krajowej, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na ziemi koszalińskiej, już w najbliższy czwartek w placówce Przystanek Historia przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Początek o 17:00. To wyjątkowa wystawa przedstawiająca sylwetki i losy powstańców warszawskich.
1: Marcin Bachiek. Wystawa jest częścią całego projektu Pamięć Fotografii, bo wszystkie te fotografie, które zrobiliśmy powstańców warszawskich, one przez 2 lata powstawały. To nie jest tak, że my się sfokusowaliśmy na powstanie warszawskie. My, realizując projekt Pamięć Fotografii, staramy się dotrzeć do kombatantów i do osób, które odcisnęły piętno w historii Polski.
0: Przypomnę, wernisaż wystawy w czwartek o 17:00, a w piątek praktycznie przez cały dzień możliwości jej zwiedzania. Wystawę Powstańcy 44 będzie można oglądać do października. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i bez opadów, powieje z północnego zachodu, na termometrach do około 20 kresek.

Na zgarze 5 minut po 13. Zaczynamy od tematu z filmu Gliniarz Beverly Hills. Axel F. już za chwilę, później Franz Gall i Zbigniew Wodecki ze Zdzisławą Sośnicką.

0: Kawałek dobrego gitarowego grania to oczywiście Brian May, gitarzysta Queen. On zresztą jest autorem tej piosenki, zaśpiewał Freddie Mercury. Ciekawe jest to, że oni nigdy razem nie wykonali tego utworu na scenie. Piosenka scenicznie zadebiutowała dopiero po śmierci Freddiego Mercury na koncercie poświęconym jego pamięci. 21 minut po pierwszej to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Puff Daddy i Faith Evans w przeboju I'll Be Missing You.
1: Reklama.
2: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama!
9: Teoria
11: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
12: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio, to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

słuchacie Radia Plus i przebojów z nuta nostalgii, to Johnny Hates Jazz. 3 minuty po wpół do drugiej zajrzałem do kartki z kalendarza i zadziwiło mnie dzisiejsze święto. Czasami te nietypowe święta naprawdę, kto je wymyśla? Dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. I tak od razu przypomina mi się sytuacja, kiedy ktoś zapowiada, że będzie chodzić na siłownię, że będzie ćwiczyć, no ale jeszcze nie poszedł, tylko zajada się różnymi przysmakami i wtedy można spokojnie powiedzieć: na początku masa, a później rzeźba. Mamas and the Papas teraz na naszej antenie, a później Sam Brown i Limal.

0: za 17 minut 14 to Limahl Never Ending Stories, film o tym samym tytule, niekończąca się historia, piosenka, która w ostatnim czasie przeżyła drugą młodość, bo pojawiła się jako jeden z motywów muzycznych w takim popularnym serialu Stranger Things. Na antenie Radia Plus jeszcze przed 14, przed serwisem informacyjnym, Irena Jarocka, Wymyśliłam Ciebie, będzie także Eros Ramazzotti. To już za parę minut, zostańcie z nami.
1: Reklama. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend.

0: trzy skontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14 to jest Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Za moment najważniejsze informacje. Sporo się dzieje mimo wakacji, więc jest o czym posłuchać. Po serwisie informacyjnym wrócimy do przebojów. Na początku będzie Berlin.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie wnioskowało o fotel wicemarszałka Sejmu? Decyzja wieczorem. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec. Jest 14. Marcin Bartnik. Kto będzie gorące polityczne popołudnie i wieczór o 17.00. Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu byłego premiera. Kilka godzin później Mateusz Morawiecki spotka się ze swoimi współpracownikami.
2: Dzisiaj o 20.00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
1: Tematem spotkania ma być m.in. decyzja o ewentualnym wystawieniu własnego kandydata na funkcję wicemarszałka Sejmu przez Rozwój Plus. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego środowisko poprze kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pokazuje, jak będzie zbierało dane o zarobkach. Większe uprawnienia dostanie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mówi jej prezes Daniel Rutkowski.
3: Prezes agencji będzie mógł poinformować prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzekazaniu tych danych, czyli niezrealizowaniu przepisu, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wymierzyć karę do 0,5% wartości kontraktu z NFZ.
1: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do około 58 tysięcy złotych brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż około 76-77 tysięcy złotych brutto. Takie kwoty resort zdrowia wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i policjantów z łódzkiego Archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo w 1994 roku. Do przełomu doprowadziły nowoczesne badania DNA. Tymczasem gdańskie Archiwum X działa już od ponad 20 lat.
4: Warto podkreślić, że to właśnie gdański zespół, jako jeden z pierwszych w kraju, wspólnie z prokuraturą przeprowadził kompleksowy przegląd niewykrytych zabójstw. Był to krok, który wyznaczył standardy pracy gdańskich śledczych. Dziś zespół tak zwanego Archiwum X pozostaje ważnym elementem. Stanowi dowód na to, że policja nie rezygnuje z żadnej sprawy.
1: Mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji. Śledczy niedawno dokonali przełomu w dochodzeniu dotyczącym zabójstwa Izy z Gdyni sprzed 15 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec w Wietrzychowicach. Inwestycja o wartości około 830 tysięcy złotych połączy się z wiślaną trasą rowerową. Nowy, liczący ponad 1,5 kilometra fragment, poprowadzi po Wale Dunajca.
5: Trasa do tej pory była wytyczona w ruchu ogólnym dróg publicznych. Odcinek 1,7 kilometra będzie wykonany w nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Dunajca, zapewniając ciągłość tutaj trasy.
1: Powiedział nam Tomasz Mantery z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finał prac zaplanowano na koniec tego roku.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W najbliższych miesiącach w ramach Akademii Ochrony Ludności odbywać się będą treningi dotyczące sygnałów alarmowych, plecaka ratunkowego czy bezpieczeństwa cyfrowego. Każdy może wziąć udział. O szczegółach wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
1: Szkolenia, które będą odbywały się w trybie jedno- bądź dwudniowym podczas tych warsztatów, będą się uczyć, jak reagować na sygnały, jak zorganizować jedzenie na pierwsze dni, gdzie się udać, jak korzystać z aplikacji. Tam będą takie elementy kształtowane. Każdy z obywateli może się zgłosić przez formularz zgłoszeniowy na naszych stronach www lub pod telefonem 800 088 136.
0: Każdy może skorzystać z powszechnych warsztatów ochrony ludności prowadzonych przez partnerów MSWiA. W Zachodniopomorskiem realizuje je PCK. Ponad 7 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kochanowskiego na termomodernizację 5 budynków mieszkalnych w Tychowie. Wartość całej inwestycji przekracza 8,5 miliona złotych. Zakres inwestycji przewiduje ocieplenie ścian, dachów i stropów, wymianę okien i drzwi w częściach wspólnych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz indywidualnych liczników ciepła. Modernizacja obejmie 5 budynków, w których znajduje się 138 mieszkań. Popołudnie pogodne, ale wieczne. Powieje z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Na termometrach do 20 stopni Celsjusza.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: Prawie 6 minut po 14. Za parę chwil Gypsy Kings, będzie ABBA, będzie także formacja Nieżywych Schabów, a zaczynamy od piosenki formacji Berlina.

0: Na zegarze 20 minut po 14. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami Henny Henny i zespół ABBA. Podobno zespół rozważał tę piosenkę, kiedy planowali występ na Eurowizji. Ostatecznie padło na Waterloo, no i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo wtedy Eurowizję wygrali. I wielka popularność nie tylko zespołu ABBA, ale także piosenki Waterloo nastąpiła. Natomiast myślę sobie, że jakby z tym wystąpili, to też chyba byliby wysoko, a może nawet by wygrali, bo to świetna piosenka. Henny Henny ABBA za nami, a przed nami Lombard i Nick Kershaw, ci wykonawcy już za parę minut w popołudniówce Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Dopiero w listopadzie ma się zakończyć przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Słupsku. Więcej o tym w magazynie po 16. Sprawdzimy też, co z planami modernizacji i rozbudową portu w Kołobrzegu, a w Koszalinie podpisano umowę na pierwszy etap projektu Koszalin chwyta deszcz. Szczegóły dziś w rytmie wydarzeń. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś tym sam. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
11: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
13: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. dolinacharlotte.pl.
4: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Koszalin.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

za 25 minut, godzina trzecia, słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Trwa nasza zabawa, zabawa, w której możecie wygrać wejściówki, aby odwiedzić atrakcję Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale zabawy nawet weekend w hotelu Zamek Książ. Zamek to jest wyjątkowy, trzeci co do wielkości w Polsce, ustępuje jedynie temu zamkowi w Malborku oraz zamkowi królewskiemu na Wawelu. No i zamek pełen tajemnic. Pod zamkiem znajdują się wydrążone, rozległe tunele, korytarze związane z nazistowskim projektem RISE, czyli olbrzym. Do tej pory część niezbadanych, ciągle wiele tajemnic. No jeżeli ktoś lubi trochę tak historię z dreszczykiem, to tam może naprawdę fantastycznie spędzić czas, posłuchać, obejrzeć, no i wypocząć. Taki weekend jest do wygrania w naszym konkursie. Wystarczy wejść na radioplus.pl, napisać, dlaczego to wy powinniście wygrać, kogo macie ochotę zabrać na weekend, a później czekać na telefon od nas. Codziennie przypominam, do zgarnięcia są wejściówki na atrakcję Szlaku, na finale weekend. Radioplus.pl poleca się. Teraz Amanda Lear, a później Ace of Base.

0: Za 16 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii. Skąd wiedzieć, że jest lato? No, nie z tego powodu, co mamy za oknem, bo na razie, przynajmniej w tym lipcu, bo to ta pogoda taka letnio-wiosenna, choć od jutra ma być dużo, dużo cieplej. No ale po czym poznać? Po tym, że u nas zawsze po 20, zawsze w wakacje Marek Sierocki, nie tylko weekendy, miksuje popularne taneczne przeboje. Zapraszamy na lato z nutą nostalgii dzisiaj po 20. Za chwilę Stevie Wonder, a później budka suflera i tak dotrzemy do 15 do serwisu informacyjnego.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Dopiero w listopadzie ma się zakończyć przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Słupsku. Więcej o tym w magazynie po 16. Sprawdzimy też, co z planami modernizacji i rozbudową portu w Kołobrzegu. A w Koszalinie podpisano umowę na pierwszy etap projektu Koszalin chwyta deszcz. Szczegóły dziś w rytmie wydarzeń. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus.

0: nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Widziałeś go? Jest boski. Zrobisz sobie z nim zdjęcie? Pewnie, może nawet go pocałuję.
3: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
4: Reklama.

0: za 3 minuty, godzina 15. Jakoś tak jest, że panowie bardziej lubią tę piosenkę niż panie, kompletnie.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Nie wiesz nigdy, kobiecie, to budka z Flera na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty do 15, czyli 3 minuty do serwisu informacyjnego. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i już za chwilę o tym usłyszycie, a później zagram kolejne piosenki. Pięknie rozpoczniemy od My Heart Will Go On, Celine Dion.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato. Twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
3: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupska 6.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zbieramy komentarze. Podpalenie i profanacja w Medjugorje. Za chwilę szczegóły. Od jutra upały, a w weekend burze. Będzie zmiana pogody. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rejestracja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją, orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwiające rejestrację w Polsce małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Zdaniem sędziów TK rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
2: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
1: Mówił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by jednak dokonywali transkrypcji.
3: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
1: W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu, a żaden z ratowników tego nie zauważył.
4: Zabezpieczono nagrania monitoringu spływalni i dokonano ich oględzin. Zatrzymano umowy pomiędzy wskazaną firmą a akwaparkiem. Przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie oraz zbadano ich stan trzeźwości, a również odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Dziecko było pod wodą przez co najmniej 6 minut. Jest teraz w śpiączce w Centrum Zdrowia Matki Polki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podpalenie i profanacja tuż przed festiwalem młodzieży w Medjugorje. Dziś w miejscu pielgrzymkowym doszło do kilku aktów wandalizmu. Figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały uszkodzone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Pożar udało się jednak szybko ugasić. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, rozpoczyna się 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. Na spotkania modlitewne do Medjugorje ma przyjechać 50 tysięcy młodych ludzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żar będzie lał się z nieba, do Polski wracają upały. Jutro może być 28 stopni, a w czwartek ponad 30.
5: Najgoręcej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
1: Mówił Michał Folwarski z IMGW. W sobotę ponownie niebezpieczne załamanie pogody, czyli chłodny front atmosferyczny i gwałtowne burze.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Kałobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii miejskiej biblioteki publicznej w dzielnicy zachodniej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Będzie to budynek dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Na parterze znajdą się przestrzenie biblioteczne, w tym sala biblioteczna oraz sala wielofunkcyjna, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
1: To jest inwestycja ekologiczna i na pewno inwestycja, która pozwala nam patrzeć w przyszłość. Będą tam zastosowane ekologiczne rozwiązania, takie jak zielone dachy powiązane z fotowoltaiką, zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Obiekt będzie całkowicie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To miejsce będzie tętniło życie.
0: Zaplanowano również nasadzenia drzew, krzewów i roślin pnących. Pierwsze prace przy ulicy Wylotowej mają ruszyć w najbliższych tygodniach. Trwa modernizacja linii kolejowej między Słupskiem a Lęborkiem. Koszt inwestycji to ponad 700 milionów złotych. Zakres obejmuje m.in. budowę drugiego toru, nowych wiaduktów kolejowych oraz modernizację stacji Słupsk. Pasażerowie zyskają m.in. przystanki w Łebieniu i Runowie, Siemianicach. Na razie nie ma jednak decyzji o budowie dodatkowego przystanku w Bolesławicach. Modernizacja to jedna z największych kolejowych inwestycji na Pomorzu. Obejmuje odcinki Słupsk-Lęborg oraz Lęborg-Gdynia-Chylonia.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia pogoda bez zmian. Od jutra coraz cieplej, na termometrach będzie do około 26 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków południowych.
3: Radio Plus Koszalin. Radio Plus.

0: 22 minuty po godzinie 15. George Baker Selection. Una Paloma Blanca przed momentem. Piosenka już wiekowa, ona ma swoje lata. Ciągle oczywiście popularna, szczególnie na różnych imprezach tanecznych, ale zdarza się tak, że czasami te dojrzałe już piosenki sprzed lat zyskują drugą młodość, na przykład na różnych platformach społecznościowych. I tak właśnie stało się z tą piosenką, bo na TikToku to taka popularna platforma, gdzie wrzuca się filmiki właśnie do tej piosenki. Mnóstwo osób po prostu tańczy i świetnie się przy tym bawi. To pokazuje, że również te starsze przeboje wśród młodszych są popularne, bo przecież akurat TikTok to dla tych najmłodszych. Na naszej antenie kolejne przeboje już za chwilę. Cars Drive, później będzie Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną. To kolejne propozycje na popołudniówkę Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Dopiero w listopadzie ma się zakończyć przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Słupsku. Więcej o tym w magazynie po 16. Sprawdzimy też, co z planami modernizacji i rozbudową portu w Kołobrzegu. A w Koszalinie podpisano umowę na pierwszy etap projektu Koszalin chwyta deszcz. Szczegóły dziś w rytmie wydarzeń. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
11: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
4: Reklama.

To Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. Za 25 minut godzina 16. Są takie piosenki, które w zamyśle autorów raczej nie miały być związane ze sportem, a mimo to stały się hymnami różnych dyscyplin, różnych zespołów, choćby utwór Queen, We Will Rock You czy We Are The Champions. To są utwory, które bardzo często pojawiają się na stadionach. Jeżeli chodzi o polskie, no to na przykład Sen o Warszawie Czesława Niemena, który stał się hymnem Legii Warszawa, piłkarskiego klubu ze stolicy. No i tak też jest z piosenką, która za chwilę się pojawi na naszej antenie. Wielki przebój z 81 roku, ale ciągle w sercach szczególnie kibiców AC Milan, bo to jest piosenka, która stała się właśnie takim nieoficjalnym hymnem stadionowym i zawsze przed meczami AC Milan gasną światła i tam cały stadion śpiewa. Ricky Poveri, Sara Perquetiamo na antenie Radia Plus.

0: Polanka i Diana na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans, godzina 16, za chwilę Madonna, później Bajma, o 16 serwis informacyjny. Przypominam również o naszej zabawie. Jutro kolejna odsłona Szlaku Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Możecie wygrać m.in. weekend w hotelu Zamek Książ. Zapraszam na radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Dopiero w listopadzie ma się zakończyć przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Słupsku. Więcej o tym w magazynie po 16. Sprawdzimy też, co z planami modernizacji i rozbudową portu w Kołobrzegu, a w Koszalinie podpisano umowę na pierwszy etap projektu Koszalin chwyta deszcz. Szczegóły dziś w rytmie wydarzeń. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: www.samsung.pl.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Magia opanowuje Big Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Do końca października muszą się odbyć wybory na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Prawica walczy o wicemarszałka Sejmu. Dziś decyzje frakcji Morawieckiego. Powiemy też o remoncie Bazyliki Świętej Trójcy Ojców Dominikanów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie było ważne. Premier może już wyznaczać datę wyborów prezydenta miasta. Muszą się odbyć w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. To możliwe po dzisiejszej decyzji sądu.
2: Tym postanowieniem oddalił zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, protest został uznany za niezasadny. Tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
1: Mówił Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. W Sejmie dojdzie do walki o biura i fotel wicemarszałka. Wszystko przez rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś formalna decyzja Komitetu Politycznego Partii o wykluczeniu frakcji Mateusza Morawieckiego. Jutro pierwsze po rozłamie w największej partii opozycji posiedzenie Sejmu. O szczegółach teraz prosto z Wiejskiej. Michał Rawa, dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
4: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
3: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiSie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
1: Komitet Polityczny PiS ma rozpocząć się za godzinę, a spotkanie frakcji Morawieckiego o 20.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec wracamy jeszcze do Krakowa. Kościół Ojców Dominikanów otoczony rusztowaniem rozpoczął się remont elewacji frontowej Bazyliki Świętej Trójcy.
5: Jest to spore przedsięwzięcie i finansowe, i techniczne, bo fasada liczy kilkadziesiąt metrów wysokości, więc trzeba ustawić ogromne rusztowanie, a później będzie naprawa ubytków ceglanych, kamiennych, zwłaszcza sterczyn na szczycie tej fasady, które zaczęły się kruszyć kilka lat temu, zaczęły opadać fragmenty kamienia, cegieł, więc konieczne jest naprawienie tego wszystkiego.
1: Mówił ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Pierwszy etap remontu potrwa do listopada, drugi rozpocznie się w przyszłym roku. To jedno z największych przedsięwzięć konserwatorskich, które dofinansowuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, mówi Artur Chojnacki z komitetu.
6: To jest pierwsza świątynia dominikańska o osobach, które są związane z tą świątynią, czyli mamy między innymi Leszka Czarnego, księcia krakowskiego i sieradzkiego, mamy szereg postaci dominikańskich związanych z tym miejscem. Miejsce Kościoła Dominikanów i Duszpasterstwa Dominikańskiego w kształtowaniu postaw opozycyjnych młodzieży krakowskiej w latach PRL-u.
1: Na czas remontu można wejść do kościoła tylko bocznym wejściem.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Centrum Koszalina wreszcie nie będzie zalewane i podtapiane podczas intensywnych opadów deszczu.
2: To nie jest nadzieja, to jest pewność. Dzisiaj mamy już pewność, że ten problem rozwiążemy. Mamy na to pieniądze, mamy na razie taką jeszcze koncepcję, bo to jeszcze nie jest projekt techniczny, ale za chwilę takim się stanie. I przystępujemy do likwidacji tego problemu, który tutaj występuje od wielu, wielu lat. Ja wielokrotnie też tutaj byłem i widziałem te zalane piwnice, zalane podwórka. Ten problem jest naprawdę bardzo, bardzo duży i konsekwentnie likwidujemy.
1: Dopiero w listopadzie ma się zakończyć przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Szczecińską w Słupsku.
3: Zima była dość surowa dla wykonawców. Praktycznie przez cały styczeń, cały luty prace musiały być wstrzymane ze względu na bardzo niskie temperatury, które chociażby uniemożliwiały prace związane z betonowaniem. No nie można dać betonu przy bardzo niskich temperaturach, ponieważ wymagałoby to kolejnych zmian i prac. Co więcej, stwierdzono też sporo kolizji z sieciami, które nie były ujęte w dokumentacji.
1: Co z modernizacją i rozbudową portów koło brzegu?
4: Stabilny, bezpieczny port oznacza to dla naszych rybaków, których jest wciąż wielu w Kołobrzegu, oznacza to, że będą mogli się rozwijać, a bez zmian, o które wnosimy, na które przygotowujemy dokumentację projektową, będzie to po prostu bardzo trudne.
1: O tym dziś w magazynie. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
1: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
2: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
4: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
4: To dlatego wszyscy tam kupują.
5: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
4: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Podpisano umowę na dofinansowanie projektu Koszalin chwyta deszcz. Ponad 42 miliony złotych na retencję pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała inwestycja szacowana jest na 56 milionów złotych. Projekt zakłada budowę 11 zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po jego realizacji centralna część miasta, gdzie dotąd nawalne deszcze powodowały zalania i podtopienia, będzie mogła odetchnąć. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobiera.
2: Prezesi naszych miejskich wodociągów i kanalizacji podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę na tą właśnie dotację i tym samym przystępujemy już do prac. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest już na ukończeniu. Można powiedzieć, że lada dzień ogłoszony zostanie przetarg na projektowanie i budowanie tego dość skomplikowanego systemu retencji dla tego obszaru w rozlewni W12. To jest, jak już wcześniej też mówiłem, ogromny obszar, który został w tych czasach naszych, polskich, mocno rozbudowany. Przed wojną to był tylko w zasadzie ten obszar tego ścisłego śródmieścia. Następnie do tego systemu kanalizacji deszczowej został dołączone tereny Wenedów, Słowiańska, Powstańców Wielkopolskich, aż w ulicę Szczecińską. Także ten obszar jest ogromny, przelewa się tutaj przez te centrum. Jednym kanałem odpływowym W12 zostaje ta woda odprowadzona do rzeki Dzierżęcinki. Ten system w takiej formule nie ma prawa działać, dlatego szczególnie przy deszczach nawalnych te średnice są zbyt małe. Dlatego ten deszcz, tą wodę trzeba przytrzymać w tych zbiornikach, które zostały zaprojektowane i zbudowane, a następnie odprowadzić do rzeki. Lub też wykorzystać do naszych potrzeb ogólnomiejskich, czyli podlewania roślinności.
3: Włodzimierz Ogiejko, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. 11 urządzeń wodnych, tak to można nazwać, zlokalizowanych na systemie kanalizacji deszczowej rejonu zlewni W12, które będzie przechwytywało wodę, która zbyt nagle spadnie na miasto, na ten rejon miasta. Mamy nadzieję, bo tak to liczymy, że te zbiorniki przejmą 15 tysięcy metrów sześciennych w danej chwili. Odpływ W12 do Dzierżęcinki przejdzie następną stronę. Mamy nadzieję, przejmie następną wartość. Plus wchłanianie, to też co chcemy zrobić, czyli rozszczelnienie powierzchni utwardzonych. To też się wiąże z tym projektem, czyli zmiana pewnej infrastruktury miejskiej po stworzenie parków i zbiorników zielonych. Tam też są przewidziane 3 zbiorniki otwarte, które będą elementem wchłaniania wody i nasadzeń roślinnych. Bo do tego 5 zbiorników zamkniętych, szczelnych, które pozwolą przejąć te największe nawały wody. I mamy nadzieję, że poprawi ten komfort, poprawi komfort życia mieszkańców. Jest to forma zaprojektuj i zbuduj, czyli są najpierw projekty i zbudowanie jednocześnie, ale najpierw musimy zrobić dokumentację projektową. Przewidujemy, zgodnie z harmonogramem, zgodnym z Narodowym Funduszem, wszczęcie postępowania przetargowego na koniec tego roku. Mamy nadzieję, że rozstrzygniemy przetargi do końca lub na początku roku. Mogą być odwołania do KIO. No i realizacja czasie się od projektowania budowy. Mam nadzieję, że rok 2028-2029 będzie elementem realizacji tych zadań budowlanych dużych. Nie sztuką jest osuszyć całego miasta i zrobić z niego pustyni. Chcemy to zrobić tak, żeby część tej wody zostawało w mieście, zostawało na trawnikach, ale to, co będzie przeszkadzało w życiu, było przejęte przez zbiorniki i spokojnie odprowadzane do jeziora Jamno. Jeden przetarg, bo takie studium wykonalności projektu na wszystkie zadania. My ogłaszamy jeden przetarg na 11 zadań. Od terminu ich realizacji, wskazania, udzielenia pozwolenia nowe i zakresu wielkości budowy one będą równo realizowane. My nie mamy czasu, bo projekt musimy zrealizować do 29, bo tak jest przewidziany program Unii Europejskiej Phoenix, na częściowe robienie 11 przetargów. Może być realizowane równocześnie. Układu odprowadzania wód deszczowych z danej zlewni nie możemy traktować wybiórczo. Kawałek tu, kawałek ta. Ten system jest to naczyń połączonych. On działa dla każdego miejsca równocześnie. Może mniej intensywnie lub bardziej intensywnie w pewnych rejonach, ale to wszystko trzeba realizować równocześnie dla całej zlewni. Mamy zainteresowanie wykonawców co do chęci przystąpienia do realizacji. Ale rynek tak naprawdę odpowie możliwości i szybkości zaangażowania. Ja bym bardzo chciał, żeby to było zrobione do końca wszystko zadania, do końca 28 na przykład. przykład. Ale trzeba sobie wziąć pod uwagę, że projektuje się w Polsce około pół roku, bo tyle pozwolenia, gdzie my decyzję środowiskową już na ten projekt mamy. Jesteśmy przygotowani jakby technicznie do istniejącej infrastruktury. Ale zimą nie wykonuje się takich prac. To też trzeba z tych harmonogramów robót też to uwzględnić, bo tego się nie robi w naszych strefach klimatycznych. Takie rzeczy dzieją się w dużych miastach już od dłuższego czasu. Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk. Różna forma jest rozwiązywania tych problemów. I Łódź to robi, i Kraków. Dużo.
1: Do końca tego roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj, wybuduj. Realizacja projektu ma potrwać do końca 2029 roku. W ramach inwestycji powstaną zbiorniki retencyjne przy Słowiańskiej, Lechickiej, Rondzie Solidarności, Szczecińskiej, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej, Franciszkańskiej, Wenedów i Kaszubskiej. W sumie w zbiornikach otwartych i podziemnych można będzie zgromadzić 15 tysięcy metrów sześciennych wód opadowych, które następnie popłyną do dzierżęcinki, a część zebranej wody będzie wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W magazynie zaglądamy teraz na budowę wiaduktu kolejowego na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Od wielu miesięcy kierowcy i piesi zmagają się tam z utrudnieniami. Powodem jest jego przebudowa, będąca elementem modernizacji linii 202 na odcinku Lęborg-Słupsk oraz samej stacji kolejowej. Prace na wiadukcie zakończą się w listopadzie. Inwestycja została opóźniona przez surową zimę oraz nieujęte w dokumentacji kolizje z sieciami podziemnymi, mówi Przemysław Zieliński, przedstawiciel zespołu biura prasowego spółki PKP PLK.
2: Po pierwsze, nie mówimy o opóźnieniu. Zakończenie prac w ramach przebudowy wiaduktu nad ulicą Szczecińską nie posiada osobnego terminu jakiegoś kamienia milowego, który nakazałby wykonawcy zakończenie prac. Te prace, zgodnie z umową, mają się zakończyć tak samo jak prace w ramach przebudowy całej stacji, czyli do listopada tego roku. Polskie Linie Kolejowe inwestują nawet kilkanaście miliardów złotych tylko na terenie województwa pomorskiego. Jedną z najważniejszych inwestycji jest właśnie przebudowa stacji Słupsk, a przede wszystkim modernizacja linii numer 202 na odcinku Lęborg-Słupsk oraz Lęborg-Gdynia-Chylonia. Prace na wiaduktu to oczywiście tylko element tej większej całości wartej około 2 miliardów złotych, a łącznie z pracami na odcinku Gdynia-Lęborg nawet 4,5 miliarda złotych. No, oczywiście tych inwestycji jest więcej, natomiast chcemy, aby skorzystał na tym renesansie kolei, skorzystał też Słupsk, w takim sensie, że poprawimy przepustowość linii, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Wreszcie stacja Słupsk będzie przygotowana tak, jak oczekują tego podróżni, będzie można dostać się na perony przy pomocy wind, skorzystając z tej możliwości, zwłaszcza te osoby, które mają te ograniczone możliwości poruszania się. Jest to naprawdę duża zmiana, z której skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale na przykład turyści czy wszyscy podróżujący w te rejony. Wykonawca prowadzi założone prace zgodnie z harmonogramem. Rzeczywiście padały deklaracje, że zakończy te roboty do lipca, natomiast pamiętajmy o tym, że zima była dość surowa dla wykonawców. Praktycznie przez cały styczeń, cały luty prace musiały być wstrzymane ze względu na bardzo niskie temperatury, które chociażby uniemożliwiały prace związane z betonowaniem. No nie można lać betonu przy bardzo niskich temperaturach, ponieważ wymagałoby to kolejnych zmian i prac. Co więcej, stwierdzono też sporo kolizji z sieciami, które nie były ujęte w dokumentacji. Jedna z tych kolizji, wodociąg, trzeba było całkowicie przesunąć w inne miejsce, żeby nie dochodziło do jakichś zalewań tej części miasta. Praktycznie każda z sieci była w innym miejscu i więc to też wymagało dużych prac od wykonawcy. Niektóre sieci kolidowały z podporami mostu, więc też to wymagało poszerzenia zadań. Aktualnie wykonawca prowadzi dalsze prace. Pozostała mu jeszcze nawierzchnia drogowa, chodnikowa, kapy chodnikowe na obiekcie, izolacja obiektu, malowanie. Tak jak mówiłem, planujemy, aby te prace zakończyły się w czwartym kwartale, czyli mówimy o listopadzie, po to, aby ten przejazd był wreszcie otwarty z obu stron obiektu. Stacja Słupsk aktualnie, jak Państwo wiedzą, można korzystać z peronu numer 3, z nowego peronu numer 4. Jest też taki ukłon strony mieszkańców, żeby ten peron w kierunku Uski funkcjonował, bo wcześniej nie było go w projekcie. Jest oddana jedna krawędź peronu numer 2, trwa budowa peronu numer 1 oraz prace wykończeniowe na peronie numer 2. Co więcej, no, zmienia się też przejście podziemne, tak? To, co wspomniałem, czyli powstają nie tylko nowe schody, ale przede wszystkim windy. To przejście połączy węzeł miejski z budowanym budynkiem dworca oraz wszystkie perony, oprócz peronu 4, na który jest dostęp z terenu węzła. Więc na tym to jest główne prace. No też mówimy o układzie torowym nowym, czyli zwiększamy przepustowość samej stacji. Ponad połowa tych nowych torów jest już ułożona. Pamiętajmy o tym, że stacja Słupsk jest bardzo ważna, bo nie mówimy tylko o samych peronach, a też o torach odstawczych, o bazie Intercity. To wszystko ma znaczenie w kontekście przepustowości stacji w kierunku Szczecina, no i też Trójmiasta. Prace na chwilę obecną idą zgodnie z planem i zgodnie z umową chcemy je zakończyć w listopadzie tego roku.
1: Trwają też prace na linii 202 między Słupskiem i Lęborkiem. PKP nie planuje tam ponownego uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej. Pojawi się ona jednak na odcinku od Lęborka do Gdyni-Chylonii.
2: Na chwilę obecną nie planujemy komunikacji zastępczej. Prace już odbywają się z wykorzystaniem jednego toru, ale też na 1/3 tego odcinka już pociągi jeżdżą dwoma torami, więc kolejnych takich długotrwałych zamknięć torowych, jak były wcześniej i wprowadzenia autobusów, już nie ma takiej konieczności. Wiedzą Państwo, że tam termin i harmonogram został też zmieniony i planujemy zakończyć pracę nie jesienią tego roku, a we wrześniu przyszłego roku. Też to wynika z kwestii zimy, kiedy prace były wstrzymane. Natomiast sukcesywnie oddajemy kolejne perony. W połowie przyszłego roku chcemy oddać 3 nowe przystanki, tak Siemianice, Runowo, tak po to, żeby mieszkańcy mogli tam wejść już z nowych miejsc do pociągów. Prace są bardzo zaawansowane, zresztą widzą Państwo pewnie też stopień pociągów. Jak jedziecie tym szlakiem, to widać, że zaangażowanie wykonawcy jest bardzo spore. Lęborg-Gdynia, mamy umowę z wykonawcą od grudnia zeszłego roku. Aktualnie wykonawca jest na etapie aktualizacji dokumentacji projektowej. Prace mają się rozpocząć takie fizyczne, budowlane w przyszłym roku. Potrwają do końca 2029. Tam też na pewno będą wymagały te prace, bo jest ich zakres bardzo spory. Będą wymagały wprowadzenia komunikacji zastępczej. Oczywiście oczywiście jak już ona zostanie określona przez wykonawcę, będziemy o tym uprzedzać podróżnych czy też kierowców, jak to będzie wyglądało. Prace w kierunku Rebina, one się kończą na granicy naszych zakładów, czyli miejscowości Sycewice. Tam również zwiększamy przepustowość. Aktualnie w Rebinie budowany jest drugi peron. Rzeczywiście modernizujemy sieć trakcyjną po to, żeby na tym odcinku powiększyć prędkość pociągów, czyli pociągi pojadą zamiast 120 do 160 km na godzinę i te prace mają się zakończyć do grudnia tego roku.
1: Przedstawiciele PKP przypominają, że realizowane na Pomorzu inwestycje opiewają na kwotę kilkunastu miliardów złotych, a modernizacja Słupskiego węzła to jedynie fragment większej całości ukierunkowanej na skrócenie czasu podróży i zwiększenie liczby pociągów. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Co z rozbudową i modernizacją kołobrzeskiego portu? Do końca roku ma być gotowa dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy wejścia do portu, a władze lokalne liczą, że inwestycja zostanie uwzględniona w budżecie państwa. Goszczący w Kołobrzegu wiceminister Jacek Czerniak mówił m.in. o planowanych środkach unijnych dla sektora rybackiego w nowej perspektywie finansowej, ale więcej o tym prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i wiceminister Jacek Czerniak.
2: Rozmowy, które dotyczą rozwoju rybactwa na terenie naszego miasta, są rozmowami, które zaczynają się i kończyć się powinny tak naprawdę na temat rozwoju czy też rozbudowy naszego portu, bo ten temat jest tematem bardzo gorącym i niesłychanie ważnym dla mnie jako prezydenta miasta, gdyż stabilny, bezpieczny port oznacza to dla naszych rybaków, których jest wciąż wielu w Kołobrzegu, oznacza to, że będą mogli się rozwijać, a bez zmian, o które wnosimy i na które przygotowujemy dokumentację projektową, będzie to po prostu bardzo trudne. Rozmawialiśmy z panem ministrem na temat tych najpilniejszych potrzeb. Zarząd Portu Morskiego przygotowuje dokumentację projektową. Do końca roku ta dokumentacja będzie gotowa. No i oczywiście nie tracimy nadziei, że właśnie w tym momencie, teraz, kiedy to właśnie tworzony jest budżet państwa, nie zabraknie pozycji dotyczącej modernizacji wejścia do portu i przebudowy i poprawy parametrów tak, aby i rybactwo, i inne branże mogły rozwijać się prężnie w naszym mieście.
3: Rozmowy, które dotyczyły inwestycji, bo w tej części minister rolnictwa, który odpowiada za rybołówstwo, stara się, żeby te kwestie były organizowane. Jesteśmy w szczególnym czasie. W Unii Europejskiej są analizowane czy propozycje wieloletnich ram finansowych. Jak Państwo wiedzą, z tych wstępnych propozycji Komisji Europejskiej powstanie jeden fundusz w kraju, który będzie realizował te wszystkie zadania, te polityki. Będzie to plan partnerstwa krajowego i regionalnego i tam będzie między innymi wspólna polityka rybołówstwa. My jako Ministerstwo Rolnictwa uczestniczymy w tych rozmowach, ponieważ resortem wiodącym w tych kwestiach jest Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej. Swój

0: Wkład merytoryczny właśnie w te kwestie związane z rozwojem rybołówstwa przedstawiamy. Na szczęście tak się złożyło, że prezydencja cypryjska zwiększyła kwotę z 2 miliardów euro dla wszystkich 27 oczywiście państw do 4 miliardów euro, to co spowodowało, że tych pieniędzy na tę perspektywę 28-34 będzie więcej z punktu widzenia Polski, bo przypominam, że te fundusze europejskie dla rybactwa 27-27 to około 300 było milionów euro, to jest 3 miliardy przeszło złotych. My w swoich propozycji uważaliśmy, że co najmniej taka część powinna być w tej nowej perspektywie. Rozmawiamy o porcie w Kołobrzegu. Myślę, że tutaj wspólna inicjatywa zarówno Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest potrzebna, żeby te wszystkie kwestie skoordynować, bo to jest ważna sprawa z punktu widzenia Polski, mieszkańców, ale też, jak powiedziałem, tej części, za które odpowiada minister rolnictwa, czyli rybaków. Tak się złożyło, że my jako ministerstwo uczestniczymy, są przedstawiciele tutaj grup, co rocznie w posiedzeniu Rady Agrofiszu, która analizuje na podstawie ICES, czy też wieloletnich planów, kwoty połowowe dla wszystkich państw, które uczestniczą, i Polska zawsze stara się, żeby te kwoty połowowe były jak największe. Wiecie państwo, że przecież jest decyzja, że nie można łowić dorsza, nie ma ukierunkowanych połowów dorsza, jest tylko na przyłów. Stado śledzia w jednej części się odmawia, więc to wszystko się dzieje. My pracujemy w tym kontekście i to, co jest w naszych kompetencjach jako Ministerstwa Rolnictwa, będziemy realizować. Ten port jakże jest ważny, bezpieczeństwa Polski, ale też również z punktu widzenia funkcjonowania właśnie i rybaków, i to wszystko się dzieje. Te kolejne nasze spotkania będą miały charakter merytoryczny. Te wszystkie problemy, które już tutaj zostały zasygnalizowane. Zarząd miejski złożył wniosek do działania, które my ogłaszaliśmy wcześniej na inwestycje w portach, dotyczy rybołówstwa. Tak się złożyło, że w tej pierwszej części ten wniosek nie zakwalifikował się teraz skutek rezygnacji jednego podmiotu. Ten wniosek portu Kołobrzegu jest w obróbce, czyli jest oceniany od strony formalnej, być może ten zakres, być może, bo musi być oceniany formalnie, muszą być podjęte decyzje. To jest rząd około 7,5 miliona złotych na te inwestycje związane z portem, tą częścią rybacką, obietnice i tak dalej, no ale ta realizacja powinna być uwarunkowana wsparciem finansowym, materialnym, a wszyscy sobie zdają sprawę, jak ważny jest port Kołobrzegu z punktu widzenia też strategicznego, obronności kraju, a dzisiaj sytuacja geopolityczna jest taka, jaka jest. Trzeba dzisiaj o to po prostu zabiegać, walczyć, nie chcę używać słowa lobbować, bo może to być pejoratywne znaczenie, niektórzy uznają, ale taki jest stan rzeczy.
1: Minister dodał, że rozwój kołobrzeskiego portu wymaga współpracy m.in. Ministerstwa Rolnictwa, Infrastruktury i Obrony Narodowej. W najbliższym czasie mają się odbyć kolejne spotkania robocze, m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, poświęcone realizacji planowanych inwestycji. I dziś w programie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16. Agnieszka Górska.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiu znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiu. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
2: Magia opanowuje Big Koszalin! W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
0: Reklama.
3: Rozłam w PiS stanie się faktem. Za chwilę partia ma formalnie wyrzucić Morawieckiego. Są zarzuty za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego od dzisiaj nie będzie już w PiSie. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się posiedzenie Komitetu Politycznego. Tam zapadnie formalna decyzja o wykluczeniu stronników byłego premiera. To prawie 40 polityków. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
4: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila, więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. oraz Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie z powodu przynależności narodowej.
5: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
3: Mówił Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Śledczy potwierdzają też, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z walkami na gołe pięści. Zatrzymanym grozi 5 i 7 lat więzienia. Policja szuka jeszcze trzeciego z napastników.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Trwa wyciąganie 4 wagonów z rzeki Poprad niedaleko Nowego Sącza. Wpadły do wody w połowie lipca, po tym jak wykoleił się tam pociąg towarowy. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień.
6: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą kołową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
3: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Cała operacja ma się zakończyć jutro. Sprawę wciąż badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Przed nimi 9 dni w drodze. Do pokonania mają 270 km. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Do celu dotrą 5 sierpnia.
7: To moja radość, co dziś rozkwita.
8: Dlaczego idzie pani do Częstochowy?
9: Podziękować za życie dotychczasowe i przeprosić za wszystko zło. Pierwszy raz idę. Przyszłam na emeryturę i mówię, teraz mam czas.
10: Żeby odnaleźć wiarę, nadzieję.
8: Który raz?
11: 15. To jest wielka radość, wielkie wyzwanie.
8: Widzę, że pani rodzinnie na Jasną Górę.
12: Tak, idziemy razem już tak 6 rok.
8: Razem, czyli kto?
12: Ja i mój syn i moja córka.
8: Co jest najtrudniejsze?
12: Myślę, że deszcz, bo wtedy pojawiają się pierwsze pęcherze. Odciski.
3: Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Wzrastaj.

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Widziałeś go?
5: Jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
5: Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Reklama. Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Morawiecki poza PiS-em, dziś formalny rozłam w partii. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania dla rodziny. W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy dziś formalnie mają zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Od godziny trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii w tej sprawie. Wcześniej rozłam w największym ugrupowaniu opozycji komentowali członkowie PiS, którzy przyjechali do centrali partii na Nowogrodzkiej.
2: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap, bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja, i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby wyborcy, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
1: Tak mówił były wiceszef MSWiA w rządzie PiS Jarosław Zieliński. Z kolei Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u z Poznania, nazywa zaistniałą w partii sytuację przykrą.
3: Uważam, że przynajmniej jeśli chodzi o znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była to decyzja absolutnie niekonieczna.
1: Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego twierdzą z kolei, że zostali wyrzuceni przez grupę intrygantów z Jackiem Sasinem na czele. O 20 mają się spotkać i zdecydować o politycznej przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rząd chce kolejnych zmian w najmie krótkoterminowym i zapowiada poprawki do obecnego projektu. Chodzi o regulacje wynajmu mieszkań, na przykład na imprezy, na co skarżą się mieszkańcy dużych miast i miejscowości turystycznych. Projekt rządu wdraża unijne przepisy i zakłada m.in. obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów i kary za łamanie nowych zasad. Według premiera Donalda Tuska obecna wersja przepisów nie zapewnia wystarczającej ochrony lokatorom i samorządom.
4: Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. Ja pomijam już fakt zaangażowania wiceministrów, co do których moim zdaniem niesłusznie, ale są takie spekulacje, że mogli mieć w tym osobisty interes. My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy.
1: A wszystko po tym, jak wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że Ireneusz Raś, który pracował nad projektem 6 lat temu, kupił 3 mikrokawalerki na wynajem, a przed wejściem przepisów w życie sprzedał je rodzinie. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
1: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia na własne oczy, wszystko dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkowe doświadczenie cyfrowego spotkania z Jezusem czeka w miejscu słowa.
7: Pierwszy etap to jest medytacja ze Słowem Bożym. Dostajemy fragment, który później będziemy oglądać i tak naprawdę mamy chwilę na takie własne przemyślenie. W drugiej części zakładamy okulary wiarowe, mamy okazję doświadczyć tego, co przeczytaliśmy, zobaczyć to na własne oczy. Tutaj działa zmysł.
1: Mówiła Oliwia Kasprzycka z miejsca słowa. Pokazy Ewangelii w wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć w soboty między 11 a 16 przy Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

0: Reklama.
1: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Magia opanowuje Big Koszalin! Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
0: Reklama.

0: Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodnym

0: Agencji Plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

0: Autobus Koszalin.
1: Polak został zatrzymany za wandalizm w Medjugorje. Co dalej z Mateuszem Morawieckim? Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o polonijnym konkursie dla dzieci i młodzieży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polak został aresztowany za wandalizm w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Jak już wcześniej informowaliśmy, figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały zniszczone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Według informacji bośniackiego dziennika Dnevni Avaz, zatrzymany to mieszkaniec Krakowa, który przyjechał tam jako pielgrzym. W Medjugorje trwa szczyt pielgrzymkowy. W sobotę rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Ma przyjechać 50 tysięcy wiernych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś dowiemy się, jak może wyglądać przyszłość ugrupowania Mateusza Morawieckiego. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie nadal trwa posiedzenie Komitetu Politycznego. Ma ono formalnie wykluczyć członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera. Na Nowogrodzkiej jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto bierze udział w tym spotkaniu i jak ono przebiega?
2: Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami, a z prezesem partii dyskutują jego najwierniejsi ludzie, którzy zdecydowali się pozostać w PiS-ie. To m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau, szef Śląskich Struktur Marek Wesoły czy poseł Jan Dziedziczak. Na zakończenie spotkania i jego efekty z niecierpliwością czekają ci, którzy formalnie zostaną dziś wykluczeni z PiS-u, czyli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród nich Marcin Chorała.
3: Teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić.
2: Komentował polityk w odniesieniu do strategii pozyskiwania elektoratu. Przypomnę, dziś o 20:00 spotykają się także właśnie formalnie wykluczeni z partii, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego.
1: I na tym spotkaniu mogą zapaść decyzje o tym, czy chcą utworzyć własny klub w Sejmie i wnioskować o fotel wicemarszałka. Posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wulgarnie zwyzywał ukraińskich pracowników. Nagranie krąży w sieci. Małopolska policja zajmuje się incydentem ze Skawiny. Przełożony w magazynie obrażał 2 Ukraińców. Kazał im też iść na front i nazywał banderowcami.
4: Dysponujemy nagraniami, w których ci ludzie są obrażani. Tutaj dopatrujemy się również przestępstwa z tak zwanej nienawiści, czyli na tle narodowościowym.
1: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Sprawę przejmie prokuratura.
4: Materiał dowodowy jest systematycznie zbierany przez policjantów i będzie przekazany do prokuratury.
5: Czy będą jeszcze przesłuchiwane jakieś osoby w związku z tą sprawą?
4: Ale rzeczywiście jest to dopiero początek. Będą wykonywane oględziny, zabezpieczany monitoring. W gestii prokuratury będzie decyzja o zatrzymaniu tego człowieka.
1: Grupa Stadnicki to firma z Wrocławia. Wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze, że tu cytat: stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy. Mężczyzna został zwolniony z pracy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 1000 prac wpłynęło na konkurs Być Polakiem. To inicjatywa kierowana do dzieci i młodzieży polonijnej z całego świata. Dlaczego decydują się na udział w tym konkursie, sprawdzała Aneta Paszko.
6: Po pierwsze, bo to szansa poznania rodaków rozsianych po całym świecie. Prace oceniano w 3 kategoriach: plastyczna, esej i wideo.
7: Biorę udział, bo napisałam o dziadku, jak dał nam kulturę dla rodziny.
8: Myślę, że to jest świetny sposób, aby zjednoczyć się z ojczyzną poza krajem. Napisałam pracę o tańcach ludowych.
9: Być Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską.
10: Musimy naszą polskość utrzymać, w sensie, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, aby pamiętać, że jesteśmy Polakami.
6: Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i flagi Polski. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6:00 w imieniu Michała Konopińskiego.

0: reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Reklama.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie i wakacyjnie. Na początek tego miksu Madonna i piosenka z albumu True Blue, La Isla Bonita. Potem przeniesiemy się do Brazylii, zespół Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też niemiecka formacja Mr. President i Coco Jumbo. La

Z tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Ricky Martin i utwór zatytułowany Maria z roku 1997. Potem Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a także Szwajcar René Baumann, czyli DJ Bobo.

0: Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Trwają nasze wakacyjne spotkania z przebojami z nutą nostalgii zmiksowanymi non-stop. Na początek tego miksu duet Modern Talking i Just We Two Mona Lisa. Potem przeniesiemy się do Włoch, Umberto Tabi i jego słynne Ciao Siciliano. Będzie też CC Cash w utworze Soul Survivor.

Za nami Sissy Catch, a przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby. Potem Hiszpan Iwan i jego fotonowela, a także włoska formacja Ricky Epoveri i Sara Perchettiamo.

Pari Piepoweri, a przed nami kolejny wykonawca z Włoch, ale śpiewający po angielsku. To Ryan Paris, jego Dolce Vita, potem Gazebo i Masterpiece, będzie też Rick Fellini, Welcome to Rimini, a także włoski duet Rigueira, śpiewający swoje hity po hiszpańsku w utworze Vamos a la Playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższy miks to utwory wykonawców z Wielkiej Brytanii. To piosenki, które w latach 80. królowały na brytyjskiej liście przebojów. Na początek OMD, czyli orkiestra Manovers in the Dark i Souvenir. Potem Eight Wonder, a w jej składzie wokalistka Patsy Kensit i I'm Not Scared. To utwór wyprodukowany przez duet Pet Shop Boys. Wreszcie duet Pet Shop Boys i Love Comes Quickly.

0: Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks będzie bardzo wakacyjnie. Na początek holenderski duet Fantastyki Costa Blanca. Potem Fancy Flames of Love, będzie też Effer David i jego słynny hit Words.

To była Sabrina, You All of Me, a przed nami Patty Ryan, You're My Love, You're My Life, potem Jason Donovan, When You Come Back To Me. Będzie też trio Bananarama i Love in the First Degree, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy Jackson 5, Blame It on the Boogie.

zespół Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.